0: Emocja. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: It's inevitable, everything that's good comes to an end.

0: Autopromocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiemda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
5: i Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia. Autopromocja.
2: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteo.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja.
3: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Wybiła szósta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: емоція. Маєш дощ нотування на заєнцях?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzam.

0: Autopromocja. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacper.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: promocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, z tej strony Maciek Stajs from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Promocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: emocje. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: pomocne. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

skończy na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy

blisko, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło szło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej, czysta disco.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: choć poruszyła morze.
1: Kto późno wstał?

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
5: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co

jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

bo jest ten moment, że jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Klasyka polskiego rocka. W Radiu Meteor.
1: Gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Bez PKP.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
7: Best of PKP w Radiu Meteor.

Słuchasz Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30. Czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchasz Radia Meteor.

Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: Godzina 17:00, a to co to oznacza? A to oznacza planetę sportu. Polscy siatkarze już wylądowali w Polsce, aczkolwiek mimo, że nie wylądowali u nas w studiu, to o siatkarskiej Lidze Narodów będziemy dzisiaj mówić.
1: My, czyli Julia Koniewska
0: i Zuzanna Kubiak.
1: Powiemy sobie o samym turnieju, o tym, jak prezentowali się nasi siatkarze i jakieś nasze wstępne wnioski przed małą przerwą w siatkówce, ale to pomału, bo zbliża się przed nami kolejny wielki turniej, ale o tym wszystkim sobie już za chwilę porozmawiamy.

0: 20 teraz ten nasz rok. To jest naprawdę, myślę, że bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że Liga Narodów w obecnym składzie, w obecnej formie, jaką aktualnie prezentujemy i widzimy, mamy tak naprawdę od 2018 roku, kiedy to Liga Światowa zmieniła się w Ligę Narodów.
1: Tak, wielka zmiana i zresztą dobrze, myślę, Liga Światowa kojarzona dobrze Polakom, bo pamiętny rok 2012, kiedy pokonaliśmy swoją drogę Amerykanów.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki i trzeba sobie powiedzieć, że ten finałowy turniej, bo na nim się oczywiście skupimy, pokazał nam dwa oblicza reprezentacji Polski siatkarskiej, taką klasyczną, czyli raz jest dobrze, raz jest niekoniecznie, raz jest stan przedzawałowy, raz go praktycznie nie ma. Ale wydaje mi się, że jeżeli jest coś, co ten turniej nam pokazał, to że w momencie, kiedy nasi siatkarze są w tej najlepszej dyspozycji, no to pokazują, że są jedną z najlepszych drużyn na całym globie.
0: To prawda, ale to też myślę, że jest niezwykle ciekawe, że my mamy mimo wszystko plan na siebie, bo w momencie, w którym, trochę już może aktualnie wyprzedzę fakty, ale kiedy nie szło nam w grze z finałowej z Ameryką, kiedy Bartłomiej Bołądź, że tak powiem, nie dowoził, to Nikola Grbić był w stanie wpaść na pomysł, który mimo, że się przewijał jakoś przez myśli naszych, nas wszystkich, czyli gra na tak naprawdę trzech przyjmujących, to nie chcieliśmy tego, dokładnie Nikola, sam mówił, że nie chce tego realizować, ale w momencie, w którym trochę żeśmy stanęli w końcu pod ścianą i była szansa na przegranie, to wprowadziliśmy i wynik był taki, że mimo wszystko wygraliśmy.
1: To jest takie nie chcę, ale muszę, takie słynne, ale faktycznie to zadziałało, zwłaszcza w tym finale właśnie z drużyną Stanów Zjednoczonych, która była tą jedną z tych mocniejszych, co pokazywały chociażby półfinał ćwiczny, chociaż myślę, że to zwłaszcza pokazywał mecz z Włochami, gdzie trochę nie spodziewaliśmy się innego wyniku, bo jak ja zobaczyłam, bo nie wiedziałam z meczu na żywo, ale spodziewałam się takich pięciosetówki, nagle patrzę 3-0 Amerykanów, myślę ojojoj.
0: W szczególności to było, myślę, że bardzo duże ojojoj w momencie, w którym Ameryka w trzech setach była w stanie zdobyć aż 14 asów serwisowych, z czego Jake Haynes sam zdobył tych asów serwisowych aż 6, co myślę, że jest naprawdę potężne i już wtedy myślę, że mogliśmy czuć pewne zagrożenie z ich strony, jeżeli chodzi o zagrywkę, bo jednak moc przeciwko mocy, a tu nagle przychodzi półfinał z Japonią kontra USA i nagle się okazuje, że hej, ta zagrywka jednak nie wystarcza, bo Japończycy są tak świetni, jeśli chodzi o obronę piłki.
1: Myślę, że akurat o tym meczu sobie powiemy później, bo to było arcydzieło siatkarskie. Jeszcze tak szybko napomknę o innym takim ojojoj, który się wydarzył w Lidze Narodów, a właściwie chyba powinienem powiedzieć nie wydarzył, bowiem w tych finałach tego turnieju nie pojawili się Brazylijczycy. I słuchajcie, to jest rzecz, która trochę rozwaliła mi mózg, z racji tego, że licząc Ligę Narodów, jak i wcześniej Ligę Światową, to w tym roku Brazylijczyków w tych finałach nie zobaczyliśmy po raz pierwszy od ponad 30 lat, co dla mnie było zaskoczeniem, zresztą dla mnie i dla wielu fanów siatkówki, bo jednak no, Brazylia jest takim gigantem siatkarskim, który ma przecież bogatą historię, ma wiele tytułów, pozdobywał wszystko, co tak naprawdę siatkówce jest możliwe. I chociaż ktoś powie, okej, to nie jest ta wielka, złota Brazylia, jak za czasów tej ery Rezende, ale mimo wszystko jest to drużyna, która jest jedną z siatkarskich potęg i ich brak mógł zaskoczyć. A my za chwilę do was wrócimy, a na razie zostawiamy was z muzyką Radia Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

A jeżeli już mówimy aktualnie o pewnych ojojoj, to myślę, że w pewnym sensie można też wspomnieć o Chinach. A dlaczego o Chinach? Cóż, Liga Narodów polega na tym, że odbywa się w kilku miejscach naraz. Na przykład nasi siatkarze grali początkowo w Azji, później przenieśli się do Polski, do Gliwic. Fazę zasadniczą kończyli w Chicago, natomiast same finały odbywały się w Macau, w Chinach. I dlaczego mówię ojojoj? A dlatego, że w momencie, w którym dany kraj, który gra w Lidze Narodów, jest gospodarzem finałów, to ma od razu automatycznie zagwarantowane miejsce w finale. I teraz pytanie, na ile tak naprawdę jest to sprawiedliwe, ponieważ o ile w zeszłym roku Chińczycy wywalczyli sobie to miejsce w Lidze Narodów, tak tą Ligę Narodów 2026 zakończyli na miejscu ostatnim. Jednakże przez to, że byli gospodarzami, no to cóż, nie spadli, natomiast w ich miejsce została poświęcona Kanada. Kanada, która wygrała mecze, ale niestety przegrywała tiebreaki. I tutaj pojawia się pewne pytanie, czy tak właśnie powinno być, bo w wywiadzie w ostatnim meczu Bułgarii jeden z braci Nikołow powiedział, że oni zajęli 8. miejsce i oni czują się finalistami tej fazy grupowej, dlatego oni powinni wystąpić, a nie wystąpią właśnie dlatego, że ich miejsce zajęli Chińczycy. I tutaj właśnie jest pewien dysonans, który dzieli fanów siatkówki, bo okej, jeżeli już wkładasz pieniądze, bo to no, mimo wszystko nie są małe kwoty, to masz szansę startu i powinieneś ją mieć, ale czy to jest sprawiedliwe, że zajmujesz w pewnym sensie komuś miejsce grając słabo, ale jednocześnie nie spadasz z ligi? No cóż,

0: spadki, ale też nowe wejścia do Ligi Narodów, ponieważ jeżeli jedna drużyna spada, to jedna wchodzi, prawda?
1: Ma sens.
0: Nie tym razem. Nie tym razem, niestety bądź niestety. Mowa tutaj o Finlandii i Rosji, które na dobrą sprawę wchodzą na jedno miejsce Kanady. Finlandia ze względu na to, iż wygrała Ligę Europejską, a tym samym awansowała do Ligi Narodów. Gratulacje, jest to pierwszy raz. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to decyzją FIVB Rosja została przywrócona do rozgrywek międzynarodowych. Wydarzyło się to już jakiś czas temu, jeszcze w ubiegłym miesiącu. I o ile na początku Rosja miała grać zarówno w przyszłorocznej Lidze Narodów, jak i w Mistrzostwach Świata, które odbywają się również w przyszłym roku w Polsce, tak wczoraj zostało wydane oświadczenie, że jednak Rosja nie weźmie udziału, ale nie ogólnie w rozgrywkach, tylko w Mistrzostwach Świata, ponieważ czują się oni zagrożeni, ale już w Lidze Narodów udział wezmą.
1: Tak, mieszane uczucia co do tej decyzji, chociaż w sumie chyba zależy gdzie. Mówi się, prawda, o kwestiach sportowych, że oni chcą wrócić do sportu i tak dalej. Chociaż tym właśnie, jak sama stwierdziłaś, tym ogłoszeniu w Rosyjskiej Federacji, czemu nie wezmą udziału w Mistrzostwach Świata, to właśnie było wspomnienie, że ze względów bezpieczeństwa, że czują się niebezpiecznie, to jest jedna rzecz, a druga też rzecz jest taka, że wspomnieli w tym swoim oświadczeniu, że polityka przyćmiła aspekty sportowe i właśnie dlatego Rosjanie na Mistrzostwach nie wystąpią. Ja myślę, że ze strony Polskiej Federacji no, ciężko się spodziewać jakiegoś pozytywu i takiego stwierdzenia, że nam to pasuje. Raczej jest odwrotnie i chyba my we dwójkę również mamy bardzo duży niesmak co do tej decyzji.
0: Tak, ale to również różne uczucia rozchodzą się po siatkarzach, bo o ile Kamil Semeniuk został zapytany o tą sytuację, powiedział, że no, według jego informacji i jego wiadomości cały czas wojna trwa, dlatego on nie wyobraża sobie grania przeciwko Rosji, czy to już mówimy o Lidze Narodów, czy mówimy tutaj o Mistrzostwach Świata. Natomiast gdybyśmy zapytali pewnego włoskiego siatkarza, Alessandro Micheletto, to odpowiedziałby zupełnie co innego i to pewnie również zależy od tego, w jakich klubach grają na przykład bracia Nikołow, którzy
1: tak
0: mają pewne zażyłości z rosyjskimi klubami, dlatego no cóż, to czy jest to odpowiednia decyzja, to nie nam oceniać. Niektórzy mówią, że to wniesie siatkówkę na wyższy poziom, ponieważ Rosja kiedyś była potęgą.
1: Była. I to jest fakt niezaprzeczalny.
0: To prawda. A wiecie dlaczego tak również jest? Bo są na trzecim miejscu w rankingu, mimo że ich punkty zostały zamrożone na 3 lata.
1: Ale
0: jak nie 4.
1: Ale są na trzecim miejscu w rankingu, więc...
0: Ale są na trzecim miejscu w rankingu i Włosi mają do nich ile punktów przewagi? 5? 6?
1: Teraz nie pamiętam, ale faktycznie jest to mocna federacja z mocną kadrą. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sami mogliśmy się wielokrotnie przekonywać w meczach przeciwko reprezentacji Rosji, że mają mocną kadrę, mocnych siatkarzy, bardzo dobrych na skalę światową, nie tylko na skalę europejską, ale tak jak mogliście od nas usłyszeć, no my mamy dosyć mieszane uczucia co do tej decyzji, ale jeżeli chodzi o jakieś może bardziej pozytywne uczucia, o których chciałybyśmy porozmawiać, to już za chwilę usłyszycie nasze emocje, nasze odczucia względem meczu tego sezonu, tego roku, jeśli chodzi o siatkówkę w ogóle, czyli o meczu Stany Zjednoczone, Japonia, walkę o finał.
0: Jezus, nie mów tak, bo aż mam ciarki.
1: Narodów. Ale słuchaj, no to było siatkarskie kino, o którym opowiemy wam już za chwilę.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Słuchacie Radia Meteor, a teraz usłyszycie historię meczu półfinału Stany Zjednoczone-Japonia. I ja wiem, że pewnie część już z was się nie może doczekać, bo cały czas hajpuje ten mecz. Niektórzy mają w ogóle tego dość, ale z drugiej strony ciężko się nie zachwycać.
2: To prawda. Jak jest Odyseja i reżyser mówił, że to trzeba oglądać na wielkim ekranie w IMAX-ie, nie. Ten mecz trzeba obejrzeć na największym możliwym ekranie, żeby przeżyć te emocje, jakby się było na boisku, bo to, co tam się działo, proszę państwa, to był tak naprawdę roller coaster i to myślę, że taki, którego może nie wszyscy się spodziewali, biorąc pod uwagę, że hej, Japonia w fazę finałową przeszła bez straty żadnego meczu. No to przecież, co to może być za problem? Przecież, ej, wygrali z USA. I to nie było jakieś wielce, nie wiadomo co, tak? 12 zwycięstw pierwszy raz w Lidze Narodów, no to myślę, że pokonają ich łatwo.
1: Otóż nie. Otóż nie tym razem, ale faktycznie był to mecz odwracania wyników, bardzo długich setów. Ja aż szczerze żałuję, że akurat w tym meczu wiesz czego nie było? Takiego seta, jak mieliśmy w meczu Polska-Argentyna, który tam był, ile tam było? 50 do 48?
2: Tak,
1: czy
2: tak. 50-48.
1: Ja
2: to by było prawdziwe
1: kino. Byłaby to taka wisienka na torcie, gdybyśmy mogli oglądać tak długi set. Może niektórzy by narzekali, że to byłoby za długo i by serce by siadło, ale z drugiej strony ten mecz na takiego seta aż się prosił, zasługiwał, bo ja myślę, że jeżeli byłeś postronnym kibicem, to mogłeś troszeczkę inaczej patrzeć na to spotkanie i się nim zachwycać. Jeżeli byłeś na przykład Amerykaninem, Japończykiem, to pewnie sprzęt do mierzenia ciśnienia był, sprawdzanie jak bardzo jest wysokie i zasmodlenie
2: tak
1: się,
2: mniej żeby... Mniej więcej co 5 minut to EKG trzeba było włączać i sprawdzać, jakie
1: jest ciśnienie. Trzeba wkleić najsłynniejszy polski mem Helena mam zawał, bo myślę, że ani obu reprezentacji ten mecz aż tak przeżywali, ale ten... Akurat tiebreak, to już widać, że szedł już bardziej w stronę Amerykanów i mogło się aż zrobić trochę szkoda tych Japończyków, że kurczę, od tak dawna nie mają tyle okazji, żeby zdobyć coś, albo być w jakimś finale w tej siatkówce, ale los ma takie nie.
2: Znaczy, w teorii byli. W teorii byli w 2023 roku, zdobyli wtedy brąz, ale no niestety na kolejny medal Ligi Narodów będą musieli poczekać przynajmniej jeszcze rok. I tu myślę, że no trochę serce boli. Myślę, że wiele osób liczyło na Japonię. Czy byliby łatwiejszym rywalem? Nie powiedziałabym, ale widać było już później w meczu o trzecie miejsce ze Słowenią, że ten mecz naprawdę ich wykończył.
1: Tak,
2: nie tylko fizycznie, ale również mentalnie.
1: Na pewno tak. Teraz mam dokładnie na wyniki każdego z setów tego meczu. Najpierw Amerykanie wygrywają 25-19, później dwa wygrane mecze Japończyków 25-23, 25-20. Później Amerykanie odpalają już nie wiem który bieg, 25-19, no i tiebreak 15-13. Także to tylko pokazuje, jak mocne drużyny zmierzyły się ze sobą w tych półfinałach i w sumie chyba zgodzisz się ze mną, że przez to te półfinały to były dwa różne mecze. Pierwszy nasz ze Słowenią, gdzie taki dość znośny meczek, spacerek z naszej perspektywy.
2: 69 minut.
1: Tak.
2: Jak oglądałam to z moim tatą, to on tak w pewnym momencie w półfinale Japonia-USA powiedział, patrz, myśmy już by dwa razy ze Słowenią wygrali, a ci cały czas jeszcze grają.
1: Tak.
2: Bo było aż tyle obron, aż tyle prób wyciągnięcia wyniku, żeby wyrównać stan. No i powiedzmy, że jakoś się udało, dociągnęli do tiebreaka, ale jakim kosztem?
1: Jakim kosztem? No, kosztem zdrowia psychicznego, fizycznego. Ale no, my jako widzowie, którzy tylko no, siedzieli na tych kanapach i tylko ten mecz oglądali, no to co? Czy ktoś narzekał faktycznie?
2: No, może fani Japonii, ale no cóż, Polacy myślę, że mogli siedzieć spokojnie i myśleć o tym, jak zestresują nas Amerykanie.
1: Tak, Amerykanie i mogli też trochę liczyć na to, że ponieważ Amerykanie tak długo męczyli się z Japończykami, to może fizycznie będą czuć się gorzej, będą ociężali, zmęczeni. Otóż, kochani!
2: No, to ten 3-0 czy coś, tak, tak? Obudź się, obudź.
1: Nie, otóż... Reprezentacja siatkówki mężczyzn weszła w tryb stary, dobry, który my Polacy znamy bardzo dobrze, to znaczy na zawale albo wcale, i o tym meczu właśnie już zaraz sobie porozmawiamy, bo działo się bardzo dużo i człowiek mógł chyba zestarzać się o jakieś 10 lat.

0: Radio Meteor.
1: Mecz finałowy, czyli Polska-USA. To nie pierwsze nasze spotkanie. Myślę, że wiele osób doskonale pamięta chociażby starcie Amerykanów i Polaków sprzed 2 lat w Paryżu. Ciekawe, jaki wtedy tam był wynik i ciekawe, jakie tam wtedy były emocje, co nie? Myślę, że też na spokojnie było.
2: Tak, na spokojnie, bez stanu przedzawałowego, przed stanem przedzawałowym było luz, ale tak całkiem serio to chyba Amerykanie myślą sobie, kurczę, znowu z tymi Polakami, jak tylko widzą, że grają mecz o stawkę, czyli o jakiś na przykład medal i nie tylko w Lidze Narodów, bo wracając do Ligi Światowej, słynny finał w Sofii w 2012 roku, kiedy pokonaliśmy Amerykanów właśnie w finale, słynny przestrzelił, które zapieczętowało to złoto. Później właśnie jeszcze ten półfinał Igrzysk Olimpijskich. W trakcie jeszcze parę razy gdzieś ci Polacy się wepchnęli i niszczyli Amerykanom marzenia. Faktem jest, że też nie zawsze było tak, że to my pokonywaliśmy Stany Zjednoczone, żeby nie było, ale faktem jest, że oni mają nas już chyba dość.
1: Oj, myślę, że tak. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przegrała do tej pory najwięcej finałów Ligi Narodów. 2019 Rosja, 2022, 2023 Polska i wiecie co? 2026 również Polska. Amerykanie już myślę, że mają taką po prostu tablicę z napisem poszukiwany i jest złoty medal, ponieważ czekają na niego już 11 lat, jeżeli chodzi o rozgrywki międzynarodowe. I sobie poczekają.
2: I tutaj wchodzi cytat ze Shreka, no to sobie jeszcze poczeka, ale kto wie, przypominamy, Igrzyska Olimpijskie będą w ich kraju, więc ciśnienie na to złoto myślę, że już pójdzie całkowicie w górę. Ale już wracając do samego spotkania, to chyba możemy sobie powiedzieć, że początek nie zapowiadał,
1: Początek szedł jak marzenie dla Polaków.
2: Że to będą takie męczarnie, że to człowiek będzie oglądał w taki sposób, że się będzie męczył, bo wygraliśmy pierwszego seta 25-21. I później się zaczęło.
1: A później przyszedł Jake Haynes, cały na biało, wrócił do swojej formy z rozgrywek z Włochami. No i co, przyszedł pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i stwierdził, że nie możecie grać 3-0, 3-1, trzeba grać 5 setów, bo inaczej nie ma zabawy. Tak. I później doszli do tego również McHenry, który no w zasięgu w ataku 3,51 wysoko, nawet Bartłomiej Lemański, jak wyciągnie ręce, mógłby do niego nie doskoczyć. Było to niesamowite przeżycie i rollercoaster emocjonalny, bo o ile, jeżeli chodzi o fazę finałową, Bartłomiej Bołądź cały czas nam dowoził, Bartłomiej Bołądź był w gazie, tak w pewnym momencie tego finału on nam zgasł.
2: Paliwa zabrakło.
1: Stworzył się mały problem. Tak naprawdę, co teraz robić? Były mieszania, były jakieś pomysły, co z tym robić i ostatecznie, jak już wspominałam wcześniej, postawiliśmy na 3 przyjmujących. Czy to było mówione wcześniej? Tak. Ale czy ktoś myślał, że to się spełni? Nie. A tutaj nagle wygrywamy.
2: Tak. I po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie w końcu przestaliśmy robić błędy, bo myślę, że jeśli chodzi o problemy w naszej kadrze, to czasami bywa tak w spotkaniach biało-czerwonych, że jak już nas się te błędy często trzymają, to idziemy seriami. Mam tu na myśli błędy w zagrywce, mam tu na myśli błędy w ataku, czy chociażby bloku. I to często bywa taką serią, bo wiadomo, błąd w zagrywce się zdarzy, Leon się nagle też... Coś te trybiki, ten celownik też mu nie działa. Wszyscy chyba dobrze wiemy, że Leon jak wejdzie w zagrywkę, jak wejdzie mu seria...
1: To nie ma zmiłuj.
2: Tak, to nie ma zmiłuj. Przeciwnicy mogą sobie tylko myśleć, nie no weź człowieku, weź w aut, weź w siatkę, bo to niesprawiedliwe, że ty tam jesteś.
1: Tak, ale to było widać, że w pewnym momencie się męczyliśmy i mam wrażenie, że to nie był mecz Marcina Komendy. Jakkolwiek chciałabym go chwalić, tak widać było, że to nie był ten mecz. Pytanie tylko, dlaczego Janek Firlej nie wszedł? Bo on był... On wchodził czasami na zmiany, a tutaj tak naprawdę spędził całość w kwadracie. I jestem ciekawa, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby, wiadomo, kontuzjowany lekko, ale już po pewnych rehabilitacjach Firlej wszedł na boisko. Co to nam by dało i jak wtedy ten mecz wyglądałby z perspektywy gry?
2: Ciężko stwierdzić, ale ja bym też pochwaliła w tym finale chociażby Semeniuka i część osób mogłoby się zastanawiać, czemu wcześniej, bo on od razu przecież nie grał w podstawie, jeśli chodzi o ten turniej finałowy, że mógł grbić, na niego częściej stawiać, już były też osoby, które twierdziły, że ten Semeniuk to jest w sumie zbędny w tej kadrze, bo pojawiały się i takie głosy, ale wydaje mi się ogólnie, że po prostu w pewnym momencie to zrobiło, że te zmiany Nikoli Grbicia zmieniły oblicze całej tej gry i dzięki temu, że jeszcze chyba ten mental zadziałał, bo to też nie było tak, że jak ostatecznie zaczęliśmy wygrywać, odwracać losy tego meczu, to było łatwo, bo na przykład ten wygrany czwarty set to było 25-23, ale jak już był lock-in w tiebreaku,
1: to nagle poszło wszystko, nagle się wszystko zgadzało i nagle szczęście było po naszej stronie, jeżeli chodzi o zagrywkę, bo pewnymi momentami to tam szło naprawdę na żyletki. Może nie aż takie żyletki jak Bartłomiej Bałąć w meczu, gdzie nawet Sokole Oko przybliżając, czasem się ludzie zastanawiali i dopatrywali bliżej. To naprawdę trafiło w boisko? To tam naprawdę ta linia została dotknięta przez piłkę? Bo to był aż tak bliski kontakt.
2: Tak, to był aż tak bliski kontakt, a my już za chwilę porozmawiamy sobie o indywidualnościach naszej kadry, bo jest kogo chwalić i w ogóle mamy, jeśli chodzi o MVP turnieju całego, no to mamy Polaka Rodaka, no to jak o tym nie wspomnieć?

0: Organek nam tu śpiewał, że jesteśmy piękni i piękni na pewno są nasi siatkarze, bo mamy kogo chwalić za ten turniej. I ja myślę, że zacznijmy od tego, który zdobył statuetkę najlepszego zawodnika całego turnieju, bo tak, jest tylko nagroda za MVP, czyli za całokształt, nie ma już za...
1: Znaczy, drużyna marzeń w zasadzie jest, tylko jest. Nie taka jak była wcześniej, którą znaliśmy, to znaczy, tak. Że po fazie finałowej poznajemy tych najlepszych z najlepszych. Teraz zostało to zrobione po fazie zasadniczej i czy to ma sens?
0: Średnio, trochę zepsuli przez to zabawę, bo ja zawsze lubiłam patrzeć na decyzję, kto otrzyma za daną pozycję jako statuetkę, czyli kto za libero, kto za tatu. Trochę zepsuli, no ale nie możemy mieć wszystkiego. No ale Tomasz Fornal!
1: Fornal aktualnie chyba ma niemal wszystko.
0: Tak. Chłop ma wszystko. Został wybrany MVP całego turnieju Ligi Narodów 2026. I teraz tylko pytanie brzmi, bo myślę, że to, że wybór padł na zawodnika reprezentacji Polski, nie jest wielkim zaskoczeniem. Pytanie tylko, bo niektórzy zaczęli się właśnie zastanawiać, czy faktycznie powinien być to Fornal.
1: Za sam mecz finałowy myślę, że jak najbardziej, bo on dowiózł. To było to ogniwo, to było to paliwo, którego potrzebowaliśmy w tych najważniejszych momentach i jak sobie przypomnimy tą słynną przemowę sprzed 2 lat, również z meczu z USA, której powtarzać na antenie aktualnie niestety nie mogę.
0: Nie możemy obie.
1: Niestety, ale myślę, że kto pamięta, ten definitywnie pamięta. Dawać panowie.
0: Wiadomo, co z nimi.
1: Dokończyć możemy sobie niestety tylko w myślach. Tutaj również w tym meczu nastąpiły przemowy. Z ruchu ust już ludzie zdążyli odczytać, co tam było powiedziane na wszystkich możliwych filmikach.
0: Wszyscy zrozumieli przekaz.
1: I to myślę, że fakt, ile on zdobył punktów, jak on się prezentował na przyjęciu, świadczyło o tym, że faktycznie tą nagrodę zasługiwał. Natomiast jeżeli ja miałabym oceniać całą fazę zasadniczą, fazę finałową, to chyba bym postawiła na Bołądzia mimo wszystko, bo on nie miał aż do finału, tak na dobrą sprawę, żadnego spadku. Kiedy go potrzebowaliśmy, on był. Kiedy trzeba było zaatakować z jakiejś niewygodnej piłki, a nie wiem, Leon czy Fornal, który też się przecież męczył w meczach, nie mogli kończyć, Bołądź był w stanie. No ale czy mogę narzekać, że Polak dostał nagrodę MVP? Niekoniecznie, bo cieszę się z każdego możliwego sukcesu naszej reprezentacji. Ale Julia, jaka jest twoja drużyna marzeń?
0: Ojejku, drużyna marzeń, no weź. Znaczy, wiesz co, po pierwsze, jak myślę o drużynie marzeń, kogo bym dała, to mimo wszystko no musiałabym dać Tomasza Fornala w tej drużynie, bo wydaje mi się, że musimy brać pod uwagę jego mecz w tym finale, nie tylko ze względu na to, że dawał punkty, co robił na boisku, ale właśnie za ten mental. Bo akurat w tym roku zdarzyło się tak, że pomimo tego, że Aleksander Śliwka został mianowany kapitanem naszej kadry,
1: to spędził całość w kwadracie. No dobrze, przesadzam. Nie całość,
0: ale większość turnieju w kwadracie, co też sprawiło, że niektórzy się zastanawiali, czy faktycznie to on powinien być kapitanem, chociaż to też mamy argumenty tego, co Śliwka robi właśnie w kwadracie pod kątem mentorskim, że on jako ten doświadczony siatkarz jest w stanie przekazywać młodszym zawodnikom całą swoją wiedzę i doświadczenie. Wiadomo, cała kadra to też jest gang Łysego, tylko obecnie bez Łysego.
1: Ale przypomnijmy, że Łysy, czyli Bartosz Kurek, też kiedyś siedział w kwadracie, będąc kapitanem, więc tak. To też nie jest pierwszy taki przypadek, że nasz kapitan nie zawsze jest obecny na boisku. Olek Śliwka głównie wchodził na zmiany. Czy te zmiany były dobre, czy nie? Bywało różnie, ale no, Fornal, twoim zdaniem MVP.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o drużynę marzeń, to z tegorocznej Ligi Narodów, no ja bym musiała Jake'a Hanesa dać.
1: Jake Haynes, czyżby atak? Czyżby Jake Haynes atak?
0: Zdecydowanie tak, mimo wszystko. Gdzieś jeszcze myślę nad Matthew Andersonem, ewentualnie, ale chyba jednak Hanes do mnie najbardziej przemawia, zawsze, że w turnieju to 223 punkty zdobyte.
1: To jest dużo.
0: To jest bardzo dużo. 26 asów serwisowych, 18 bloków. Jeśli chodzi o te w jego działanie w ataku, to zwłaszcza myślę, że mecz w Japonii było bardzo widać, jego obecność.
1: Tak.
0: I ja po zobaczeniu tego półfinału, i najpierw oczywiście była ta ekscytacja, którą usłyszeliście od nas, że świetny to był mecz, a później zdałam sobie sprawę, że on będzie grał przeciwko Polsce.
1: Tak wyszło.
0: Już miałam takie ojej.
1: Tak wyszło, ale ja również na ataku w mojej drużynie marzeń wytypowałam Jake'a Haynesa, bo jednak to, co ten gość wyprawiał na boisku, ale również jeżeli chodzi nie tylko o atak, ale i o asy serwisowe, o których wspominałaś, to jest przepaść. Ale czy aż taka? Nie, bo ja na przejęciu wytypowałam Rana Takahashiego, który pojawi się w już Tauron Lidze, już nie plus Lidze, już Tauron Lidze, może o tym kiedy indziej, ale on jako Ran Takahashi zdobył asów 24, więc nawet więcej od Jake'a Haynesa, co tak. Myślałam, że może być bardzo ciężkie do wykonania, a jemu się to udało. Mental miał aż do momentu tego, kiedy zaczęli przegrywać, bo tutaj no niestety samemu drużyny nie pociągniesz.
0: Tak, w meczu z Słowenią też było widać, bo ta Japonia tak wyblakła nam bardzo mocno w tym finale, ale myślę, że o innych zawodnikach naszej drużyny marzeń sobie jeszcze trochę porozmawiamy, a teraz no utwór, który jest piosenką całej polskiej siatkówki, no musiał się dzisiaj pojawić.

0: zawsze tam, gdzie ty. I zawsze my tam, gdzie reprezentacja Polski gra.
1: Myślałam o innym klubie w kontekście tego zawsze tam, gdzie ty. Pozdrawiam serdecznie szefa Planety Sportu Ziemowita, bo on wie pewnie o co chodzi. Ale wracając już do reprezentacji i zawodników, o których wspominać warto, bo wspomnieliśmy o takich chyba największych nazwiskach na większości pozycji, ale też nie mówiliśmy przecież o wszystkich.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o rozgrywającego, poszłam trochę niekonwencjonalnie w mojej drużynie marzeń, ale naprawdę podoba mi się to, jak zarządza piłką Hideo Mifukatsu z drużyny Japonii. Nie będę ukrywać, mam pewną sympatię do Japonii, a w szczególności do ich pierwszego rozgrywającego Masahiro Sekity, którego w tym sezonie w reprezentacji nie ma. Troszkę się obawiałam, jeśli chodzi o grę bez niego, ale Hideo mi naprawdę godnie go zastąpił. Nie spodziewałam się aż tak dobrej dystrybucji piłek i tego, jak był w stanie te mecze wyciągnąć. Także

0: Jule Mański.
1: Czyli nie wchodzisz w godzinę i minutę, nie wchodzisz jeszcze w godzinę i minutę.
0: Poczekaj, nie pamiętam, kiedy był ostatni mecz, czekaj.
1: O Boże.
0: To jest osoba, która zasługuje na wszystkie możliwe laury, oklaski, dyplomy i co tam jeszcze sobie zażyczy. Bo to, jak on wszedł w tą Ligę Narodów po tak wybitnym sezonie w jeszcze wtedy plus lidze, w Skrze Bełchatów, teraz już się przynosi do Warszawy, to było coś niesamowitego. Ja pamiętam go jeszcze jako osobę, która tak no nie do końca wiedziała, jak sobie radzić z takim wzrostem. 2,17 przypomnę, proszę państwa. Jak sobie radzić z takim wzrostem na boisku. Teraz odnalazł się perfekcyjnie. Wiedział, kiedy blokować. To, jak potężnie zagrywał, to ile asów serwisowych. W tej Lidze Narodów zdobył ponad 100 punktów. Wydaje mi się, że było to około 120. To był chyba drugi albo trzeci najlepszy wynik w naszej kadrze. Szapoba, Bartłomiej Lemański. Szapoba.
2: Tak, zwłaszcza, że część osób może nie do końca kojarzyć jego postać, bo on debiutował, słuchajcie, w wieku 21 lat i to było chyba w 2017 roku bodajże, albo chyba 16. Mhm. Czyli to było tak dawno i dla wielu osób to, co powiedziałam, może być szokiem, no bo może przecież nie kojarzyć w ogóle Lemańskiego przez tyle lat w kadrze, a to z tego powodu, że chociażby kiedy wspominamy no bardzo nieudarne Mistrzostwa Europy w 2017 roku, no to tam nie do końca się pokazał z tej najlepszej strony. Później były przeprowadzki od klubu do klubu, gdzie też nie wyglądał najlepiej, a później poszedł do Bełchatowa i tam faktycznie zaczął pokazywać się z tej najlepszej strony. I to sprawiło, że pojawił się Lemański w kadrze i faktycznie 6 lat tyle czekał, jeśli chodzi o oficjalny mecz Lemańskiego w narodowych barwach.
0: Grbić mu zaufał i dziękujemy Nikola Grbić, że to zrobiłeś, bo Lemański został wprowadzony już w pierwszym tygodniu. Przypomnę, Liga Narodów trwa, no, ponad miesiąc dobry, prawie dwa. Także tutaj była gra non-stop, ale Mański wyglądał cały czas dobrze w bloku.
2: Tak, i jeszcze w dodatku w wieku 30 lat Lemański zdobył pierwsze złoto w kadrze. To też pokazuje, że chłop musiał się trochę naczekać oczywiście po tylu latach, ale to jest też taka historia, ktoś może stwierdzić, że a taka trochę ckliwa może, albo sztampowa, człowieka, który musiał przejść katusze, nie wychodziło i po wielu latach się odbudowywać do tej wielkiej formy, ale wydaje mi się, że po prostu świetnie jest oglądać coś takiego, taką właśnie historię siatkarza, sportowca, który faktycznie musiał dojrzeć, który pokazał wszystkim, że faktycznie on ten potencjał miał i może go w końcu pokazać na skalę światową. Także cieszmy się.
0: Wyobraź sobie teraz, że Lemański ma lat 30 i to jest jego pierwsze złoto na arenie międzynarodowej, a później masz Wilfredo Leona, lat 33 i on w swojej karierze zdobył już tych złotych medali 40. To jest niesamowita przepaść i Leona też niesamowicie chciałabym pochwalić. Też nie grał od samego początku, ale jest taki pewien obrazek. Tata, mama, ja, Azor, Wilfredo Leon.
2: Dokładnie tak.
0: To byłam ja w momencie, w którym Wilfredo Leon wchodził na zagrywkę. Czy mu zawsze wychodziło? Absolutnie nie. Ale kiedy już on wchodził, to tak jak wcześniej wspominałaś, nie było tak naprawdę niemalże zmiłuj. 127 km na godzinę, chowaj głowę, bo możesz ją stracić przez przypadek.
2: W ogóle wejdź z tego boiska najlepiej, bo tak. Ja sobie nie potrafiłabym wyobrazić, że ja nagle stoję i na przykład mam przyjąć od niego zagrywkę. Znaczy, no, ja wiem, że ktoś powie, no ale ty jesteś w ogóle dziewczyną, więc byś nie mogła grać, ale mimo wszystko.
0: No chyba,
2: ja bym nie chciała.
0: No chyba, że jesteś Jakubem Popiwczakiem, który bronił tyle zagrywek przeciwników, wyglądał fantastycznie na boisku, że mało powiedziane jest, jak dobry turniej on zagrał. Na początku wychodziliśmy z Maksem Granicznym i to też był naprawdę, pokazał się z naprawdę dobrej strony. Tego nie można zaprzeczyć, aczkolwiek widać było, że w tych najważniejszych meczach Nikola wolał postawić na doświadczenie.

0: doświadczenie i zostawił Popiwczaka na boisku, a Max wchodził tylko i wyłącznie jako pomoc w przyjęciu w normalnej koszulce reprezentacyjnej.
1: Tak. To był plan tak zwany sprytny. A myślę, że już za chwilę w ogóle o panu Grbiciu sobie porozmawiamy, bo myślę, że wyrasta nam tu pomału na, tutaj się odważę to powiedzieć, trenerską legendę naszej kadry.

0: Nikola Grbić, czyli trener, który aktualnie posiada 40% zdobytych medali w historii polskiej siatkówki. Jak się z tym, proszę Państwa, czujemy?
1: Czujemy się niesamowicie, że jest to gościu, który zapełnił nam tyle medali na tych wielkich imprezach. No i myślę, że też w kontekście ogólnej jego pracy, no to właśnie za jego kadencji przecież przełamaliśmy tą nieszczęsną klątwę ćwierćfinałów na Igrzyskach Olimpijskich i zdobyliśmy w końcu olimpijski medal. Ktoś może narzekać, że to było tylko srebro, ale w kontekście tego, z kim my wtedy graliśmy, czyli Włochami, którzy byli chyba w swojej takiej szczytowej formie.
0: No i może przypomnijmy, że złoto nasze na Igrzyskach Olimpijskich to stuknęło w tym roku równe 50 lat. Julia, ty to pamiętasz, prawda? Co nie?
1: Rok byłbyś w tym momencie bardzo dumny, wiesz o tym, prawda?
0: Wiem, no ale to nie moja wina, że twój rocznik...
1: No wiesz co, no miałam wtedy 20 lat, wiesz? Pamiętam to bardzo dobrze, jakby to było wczoraj. Ale faktycznie jakby 9 imprez, 9 medali Nikole Grbicia. Pierwszy Liga Narodów w 22. Mistrzostwa Świata w 2022. Mamy kolejną Ligę Narodów, tym razem złoto. Mistrzostwa Europy, Liga Narodów, znowu medal. Igrzyska Olimpijskie, Liga Narodów, Mistrzostwa Świata, Liga Narodów. Każda największa impreza.
0: I my mamy medal. To bardzo rzadko się zdarza, w szczególności, że też za jego kadencji mieliśmy niesamowicie dużo serii zwycięstw takich. Teraz aktualnie mamy ile? 12, 13? Wcześniej mieliśmy jakieś 22. To się tak o nie zdarza i to, że w pewnym momencie w fazie zasadniczej spadliśmy na drugie miejsce w rankingu FIVB, myśmy znowu wrócili na szczyt. Zrobiliśmy to po raz kolejny, przekroczyliśmy 400 punktów w tym rankingu. Wcześniej udało się to tylko i wyłącznie tej złotej Brazylii, o której wspominałaś. To nie jest byle co.
1: To nie jest byle co. 93 wygrane oficjalne mecze, 18 oficjalnych porażek, 84% zwycięstw w oficjalnych meczach na arenie międzynarodowej i 100% zdobytych medali w oficjalnych turniejach na arenie międzynarodowej. Takie są statystyki pana Nikoli Grbicia. I chociaż czasami można się zastanawiać, co on robi, co on wymyśla, można... myślę nawet powiedzieć, podważać jego decyzje kadrowe. Tak fakty mówią i liczby same za siebie, że jest to człowiek, który nie chcę powiedzieć od razu gwarantuje nam medale, przecież mamy kolejny turniej i co to będzie, jak my żadnego medalu nie zdobędziemy. Ale faktem jest, że myślę, że Nikola Grbić to jest gościu, który też wprowadził dobry mental do tej kadry.
0: Definitywnie.
1: I to też jest taki gość, który a propos tego mentalu, charakteru, gościu, którego my sobie trochę odblokowaliśmy w tym kontekście odblokowania emocji, bo ja bardzo dobrze pamiętam, jak był Nikola Grbić, przednie był Mittenheinen. A Mittenheinen, wszyscy pamiętamy, że to był gościu, który nigdy nie ukrywał, że coś mu się nie podoba, że jest niezadowolony.
0: Pamiętamy Chińczyków, pamiętamy, jak on trenuje Chińczyków i jak to tam, w szczególności w tym sezonie, wygląda.
1: Tak, że jest to gościu, który się z niczym nie kryje, zwłaszcza pod warstwą emocjonalną. Przez to, jak pamiętam, Nikola Grbić przychodził do naszej kadry, to nieważne, wygrywamy, nie wiem, 5 punktami, wygrywamy tylko 2, przegrywamy, coś się dzieje. Wiecznie ta sama kamienna twarz.
0: I weź odczytaj. A tutaj doskonale pamiętam, jak pierwszy raz Nikola Grbić uśmiechnął się przed kamerą. Proszę Państwa, co to się wydarzyło wtedy? Tak. Internet wybuchł.
1: Tak, wszyscy się śmiali, że o, Grbić nauczył się w emocje. I nawet teraz, jak wygraliśmy ostatecznie tą Ligę Narodów, to to jest ten taka scenka, jak wszyscy skaczą, cieszą się i Nikola skacze razem z tymi chłopakami. I ja uważam, że ja patrzyłam sobie, myślałam takie, panie Grbić, to pan?
0: I on jeszcze miał na sobie czapeczkę.
1: Tak.
0: Czapkę z napisem VNL Champion, której, przypomnę, nie chciał poprzednim razem założyć. Także...
1: Dokładnie tak. I jeszcze jak byli na tym podium, to jak dumny ojciec z telefonem robił im zdjęcie, czy tam nagrywał filmik, ciężko z tej perspektywy powiedzieć, co dokładnie robił, ale tak jak on trochę zmienił naszą kadrę, no my też
0: tak,
1: zmieniamy.
0: On trenuje Polaków, ale Polacy trenują też go do pokazywania więcej uśmiechu. I Nikola Grbić, masz powody, żeby się cieszyć. On zasługuje na to, jak mało kto, tak. Jeżeli chodzi o sukcesy w naszej kadrze, bo to są naprawdę niesamowite liczby. I czy to może być przegięcie, żeby go trochę porównywać do tych naszych słynnych trenerów? Przypomnijmy sobie chociażby Huberta Jerzego Wagnera. Mhm. No, co prawda złota jeszcze nie zdobył, ale biorąc pod uwagę, jaką on aktualnie buduje legendę, nie mogę się doczekać tego, co on przyniesie na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nie zamierzam tutaj teraz budować presji i mówić, że oj, jak zdobyliśmy teraz srebro w Paryżu, to definitywnie musimy zdobyć złoto w LA. Nie, ale to uważam, że idzie w bardzo dobrą stronę. I choć wiele osób po właśnie może tym nieszczęsnym trochę finale, gdzie ludzie mieli wielkie oczekiwania podczas Igrzysk Olimpijskich do złota, mówili, że nie, Grbicie należy zwolnić. Uważam, że to były niesamowicie przesadzone reakcje i teraz te osoby mogłyby sobie, myślę, śmiało pluć w twarz i w
1: brodę. Tak, zwłaszcza, że na tamten moment, kiedy była ta świadomość wspominana i przez nas klątwia ćwierćfinału, że my się wtedy blokowaliśmy, że wyszliśmy dalej, to też, myślę, był taki argument tego, żeby jednak Serb został. I myślę, że już tak na sam koniec, bo skończyła nam się Liga Narodów. Mamy teraz przez jakiś miesiąc niecały detoks od siatkówki. Ale co będzie potem, to mamy kolejną wielką imprezę na arenie międzynarodowej, czyli Mistrzostwa Europy i myślę, że tak postaramy się gdzieś sobie przedyskutować w takim układzie, po takim Lidze Narodów, czy możemy wejść w turniej pewnie, czy jednak są pewne obawy.
2: Radio Meteor.

0: Tak, to była pokerowa twarz Lady Gagi, nawiązująca do pokerowej twarzy Nicole Grybicia.
1: Dokładnie. A jeżeli chodzi o kolejną wielką imprezę, no to zostały nam dokładnie 4 dni i miesiąc do Mistrzostw Europy w piłce siatkowej, która zostanie rozegrana w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz we Włoszech.
0: Ta Finlandia, patrząc geograficznie, bardzo ciekawie wygląda.
1: No, powiem tak, uczestnicy również są geograficznie bardzo ciekawi. Cóż, jeżeli chodzi o grupę, w której aktualnie znajdują się Polacy po wylosowaniu, to naszymi przeciwnikami jest Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia oraz niesamowicie ciekawie i interesująco leżący w Europie Izrael.
0: Tak.
1: Wszyscy o tym doskonale wiemy. No cóż, z Bułgarią wygraliśmy. Z Ukrainą również wygraliśmy.
0: Po bólach.
1: Po bólach, po niesamowitych bólach, ale wygraliśmy. I pytanie, co nas może zaskoczyć, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy? Bo myślę, że mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj ekipy, które na co dzień no nie grają jednak w, no na co dzień, nie grają w Lidze Narodów, no to tutaj może być ciekawie.
0: Tak, na pewno zobaczymy, czy wyłoni nam się ewentualny jakiś czarny koń, ale akurat moje podejście do typowania takiej drużyny jest podobne jak chociażby w piłce nożnej, czyli ja uważam, że to w trakcie turnieju taka drużyna się wyłania, lepiej jej nie typować. Ja na pewno, nie licząc naszej kadry, bardzo mnie ciekawi, jak zaprezentują się Włosi, bo nie mają trudnej grupy, bo mają Szwecję, mają Słowenię, która oczywiście akurat będzie tym najcięższym rywalem, ale są i Czesi, Grecy oraz Słowacy, zwłaszcza po tym meczu ze Stanami Zjednoczonymi w Lidze Narodów, bo nie zaprezentowali się oni z tej swojej najlepszej strony i mnie bardzo ciekawi, czy oni gdzieś odświeżą swoje głowy, że może faktycznie ta Liga Narodów to był taki wypadek przy pracy i wrócą nam do swojej najlepszej formy, bo jeżeli oni gdzieś nie zajdą do tej fazy medalowej, no to ja będę trochę w ciężkim szoku.
1: No, może tak być, ale mamy tutaj również Finlandię, która, przypomnijmy, wygrała Ligę Europy, więc też startują z wysokiego poziomu, w szczególności, że są również gospodarzami, także tutaj może być naprawdę ciekawie, czy utrzymają ten poziom, czy w końcu, skoro wejdą w przyszłym roku na tą najwyższą ligę, na Ligę Narodów, to czy to jakoś zmieni ich grę. Jestem również ciekawa Francji, bo Francja no teraz również nie weszła do fazy finałowej, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. I pytanie, bo tutaj został skład bardzo mocno przemieszany, ale część nazwisk ma wrócić na Mistrzostwa Europy i pytanie, jak oni wtedy się zaprezentują? Czy tutaj zobaczymy tą Francję, która była bardzo silnym przeciwnikiem, czy może zobaczymy tą lekko przygaszoną Francję, która czasami nie umiała sobie poradzić. Mamy też Belgię, mamy tutaj no przede wszystkim Ferreregersa, zobaczymy co z tego wyniknie. No, myślę, że to może być bardzo ciekawe zestawienie, które warto śledzić, w szczególności, że zwycięzca Mistrzostw Europy ma już miejsce zagwarantowane w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
0: Tak,
1: także
0: to
1: jest
0: nowość.
1: Na co patrzeć. Jest na co patrzeć.
0: To jest nowość, bo przez długi czas niektórzy się zastanawiali, czemu to tak nie działa, a tu jednak mamy właśnie taką sytuację. No na pewno to ułatwiłoby każdemu. Tak. Jeśli chodzi o wejście na igrzyska. Oczywiście Amerykanie nie muszą w ogóle myśleć o wygrywaniu czegokolwiek. Wiadomo, no w Mistrzostwach Europy zagrać nie mogą, bo nie leżą w Europie, ale fajnie by było z naszej perspektywy, myślę, trochę mniej meczów do zagrania by było. Chociaż teraz nasi siatkarze mają krótki urlop.
1: I tak mają trochę zapewnione na razie. Na razie, to jest warte podkreślenia. Na razie mają zapewnione miejsce, ponieważ część drużyn wchodzi również z rankingu FIVB. Także tutaj też nasi, mając taką przewagę punktową, jaką aktualnie prezentują, to trochę nie mają się o co martwić.
0: Jeszcze ja myślę, że chyba my Polacy lubimy te punkty w rankingach. I to nie tylko w siatkówce, ale w każdej możliwej dyscyplinie. Patrz na piłkę nożną i na liczenie na wyniki w ekstraklasie. My lubimy punkty w rankingach.
1: To prawda, coś
0: jesteśmy niesamowici, naprawdę. My lubimy kolekcjonować punkty.
1: Tak, ale...
0: W każdym aspekcie życia.
1: Ale czy mi to przeszkadza, jeżeli chodzi o naszą drużynę siatkarzy?
0: Nie. Nie. Ogólnie mi to nie przeszkadza. Zbieranie punktów jest jak najbardziej fajne oraz sympatycznie. Tak jak wspomniałam, siatkarze mają chwilową przerwę, ale zgrupowanie... zaczyna się w poniedziałek 10 sierpnia w Zakopanem i pierwszym takim, nazwijmy to testem, będzie memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się w Krakowie jako przedsmak, powiedzmy, Mistrzostw Europy, żeby się sprawdzić. To będzie też, myślę, najlepszy moment na kolejne eksperymenty kadrowe, na eksperymenty w ustawianiu składu, jej rotacji i tak dalej. No i zobaczymy, kto oczywiście w ogóle na te mistrzostwa pojedzie. Bo tak, to też przecież nie ma potwierdzenia i pewności, że Nikola Grbić weźmie ten sam skład, który pojawił się w Lidze Narodów. I tu też aż się pojawia moje pytanie do ciebie. Jak myślisz, kto z tych złotych medalistów nie pojedzie na Euro?
1: Nie pojedzie? Mhm. Ojojoj.
0: Bardzo trudno się wylosowało, co?
1: Trochę tak. Na razie powiedziałabym, że Kevin Sasak.
0: O.
1: Na razie bym powiedziała, że Kevin Sasak. Myślę, że warto teraz byłoby przetestować Gomułkę. Po tak wybitnym sezonie, jaki on miał, myślę, że trochę zmarnowana szansa, że Gomułka nie pociągnął trochę dalej w Lidze Narodów, bo myślę, że stać go na o wiele więcej, ale może Nikola go właśnie oszczędza na Euro. Nie zdziwiłabym się. Kogo bym jeszcze mogła typować? Nie chcę być bardzo negatywna, w szczególności w momencie, w którym już troszkę żeśmy tutaj na Olka Śliwkę ponarzekali, że spędzał dużo czasu w kwadracie, ale coś tutaj może bym pokombinowała. Trzecią osobą, którą bym wytypowała, to jest Jakub Nowak. Mam wrażenie, że Szymon Jakubiszak radził sobie o wiele lepiej i na Twitterze sama napisałam, że jestem aktualnie Szymon Jakubiszak fan club.
0: Tak. Jeśli chodzi akurat kogo, ja bym tak postawiła taki znak zapytania, czy pojedzie na Mistrzostwa Europy, to jest Marcin Komenda.
1: O, widziałabyś bardziej Bakaja?
0: Prędzej tak, bardziej wiesz, myślę o perspektywie już meczu tego finałowego.
1: Okej. Okay.
0: Bo tam coś szwankowało i myślę, że zastanawiam się, czy to była kwestia presji, bo to był finał, czy już też nie domagał ze względu właśnie na taki późny etap tego turnieju, ale właśnie przy jego nazwisku postawiłabym taki znak zapytania co do tego, czy powinien, prawda, jechać na Mistrzostwa Europy, ale prawda jest taka, że to ostatecznie przecież nie jest też nasza decyzja. Nikola Grbić jeszcze trochę nas zaskoczy osobiście.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj jeszcze jest wiele rzeczy, które on ma w głowie, o których my na pewno nie będziemy mieć pojęcia aż do momentu, w którym nie zostanie ogłoszony skład finałowy. Do tego momentu będę czekać niecierpliwie na to, co tym razem nasz serbski trener wymyśli.
0: Co on ugotuje?
1: Co? On dużo gotuje, ale pamiętaj, żeby Polacy nie wykipieli.
0: No, ty miałeś ostatnie takie zadanie.
1: No, troszkę nie przepilnowałam, skoro graliśmy 500-ów. Tak wyszło, przepraszam.
0: No cóż, ale tak się i zdarza najlepszym. Także podsumowując dzisiejszą planetę sportu, to Polska górą.
1: Cytując Kamila Semeniuka, Polska górą!
0: Dokładnie tak. Mamy właśnie wygraną w Lidze Narodów, obronioną wygraną w Lidze Narodów w tym roku, z czego oczywiście możemy w pełni się cieszyć i liczymy na powodzenie naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy, które już niedługo zobaczymy, co będzie. My wam dziękujemy za dzisiejszą planetę sportu, którą prowadziły dla was
1: Zuzanna Kubiak
0: oraz Julia Okoniewska, ale słuchajcie, jest taka jeszcze mała uwaga, że to nie koniec sportu na dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj na antenie Radio Meteor usłyszycie co nieco o naszej polskiej piłce, polskiej ekstraklasie, ale o tym wszystkim usłyszycie na audycji Keks, na którą was oczywiście serdecznie zapraszamy. Także do usłyszenia.

0: Mocno. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Promocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: I Dawid Korbaczyński.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
5: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
4: Chcielibyś najbardziej na świecie pozdrowić
3: słuchaczy Radia Meteor.
5: Ahoj.
4: Yo.
6: Radio Meteor.

0: Godzina 20:00, to nie jest tradycyjna pora naszego spotkania, ale dzisiaj akurat tak wybiło. Zapraszamy na kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych w składzie.
1: Maciej Chwaliński,
2: Piotr Stachura,
3: Ziemowit Dziapa
0: i Wojtek Piasny i będziemy do godziny 21:00, nie tak jak zwykle od 21:00. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy od meczu Lecha Poznań, ale oczywiście mówię tu o meczu Ekstraklasy, mówię tu o meczu drugiej kolejki, który odbył się w Krakowie między Wieczystą a Lechem Poznań. No i Lech wygrał 2-1, co jest myślę pozytywnym mimo wszystko akcentem po zeszłej środzie.
1: No, jak gra się ona i przecele, to trzeba punktować i to jest zwycięstwo, moim skromnym zdaniem, w gorszym, graliśmy w fatalnym, ale to w słabym stylu, Wieczysta była lepszą drużyną moim zdaniem, no ale takie mecze trzeba wygrywać, jak się chce walczyć o te właśnie, jak powiedziałem, mistrzostwa, trzeba je umieć przepychać, no i Lech to zrobił, no Wojtek, widzę twoją minę taką, że... Ja uważam, że Lech te dwie bramki zdobył jednak zasłużenie, bo jednak kontrowo sprawił sobie te sytuacje. Właśnie po dwóch kontrach te bramki padły. W drugiej połowie Lech oddał piłkę, się trochę cofnął. Wieczysta miała te okazje, miała ich więcej niż Lech. Udało się na szczęście dla kibiców Lecha zdobyć tylko jedną bramkę i to 3 punkty wracają do Poznania, ale po piłkarzach było widać, że ten mecz ich dużo kosztował, bo chyba warunki były bardzo...
0: Tak, 35 stopni było w Krakowie podczas meczu, więc tak, bardzo dużo.
1: Frederiksen mówił po tym meczu, że on widział i też no, sam musiał czuć, jakie to były warunki i że też wie, że piłkarzom było bardzo ciężko.
0: Tak, moja mina wynika z tego, że jakby po części się zgadzam, no bo zgodzę się, że to nie był super mecz do oglądania Lecha, ale z drugiej strony Lech miał bardzo dużo sytuacji. Jakby jednak wykorzystali, byłby znacznie wyższy ten wynik, bo przypomnę Hokansa sytuację, przypomnę sytuację Anierotą ostatnią.
1: Tak, ale tam się już otworzyła się Wieczysta, bo chciała...
0: No generalnie Wieczysta grała bardzo...
1: Zużyła się bardziej niż przez cały czas, te 80 minut wcześniej.
0: Dlatego, no, okej, ja się zgodzę z tym, że to nie był może jakiś pasjonujący do oglądania mecz Lecha, po którym byśmy piali z zachwytu, ale uważam, że sytuacje były, no i też wygrana, to, że się udało wygrać po, no właśnie, tym blamażu w środę, no bardzo jednak jest na plus.
3: No generalnie, tak biorąc pod uwagę i Lecha, i Wieczystą, to był festiwal nieskuteczności, bo mówimy o Aniero, mówimy o Hukansie, mówimy o nawet Robercie Gumnym, który też gdzieś tam trafił w słupek, ale nie zapominajmy o tym, że napastnik Wieczystej, Tobias Christensen, też miał wiele dogodnych sytuacji i żadnej nie zamienił na gola, co w tym przypadku no, jest bardzo złym prognostykiem, bo no, tak jak mówicie, Wieczysta była naprawdę zespołem, który miał plan na ten mecz i pewnie gdyby nie te niektóre sytuacje w obronie, na przykład mojego ulubionego, gdzie wspominam prywatnie Diermanowicza, który no, jest moim chyba nowym ulubieńcem na ten sezon, no wiemy jak to wyglądało.
0: Pozytywnym ulubieńcem czy negatywnym?
3: Powiem tak, będzie z niego dużo highlightów i ciekawych rzeczy do oglądania, które będę mógł się wypowiedzieć. No niemniej jednak Wieczysta wyglądała co najmniej dobrze i widać, że ten plan jest realizowany przez trenera Moskala, tylko tam po prostu mam wrażenie czasem brakuje tego jednego, dwóch zawodników, którzy tą jeszcze jakoś podniosą, bo i w meczu z Radomiakiem nawet było widać, że to nie jest przypadkowa drużyna, chociaż czasami było to widać w obronie najbardziej. A co do Lecha, no wymęczone zwycięstwo, pomijam też kwestie morale po tym meczu z Duńczykami, też pewnie wymęczeni samym przebiegiem meczu, że to było 120 minut plus karne. No cóż, są te 3 punkty, to tak naprawdę z tego co czytałem jest najlepszy na początek sezonu Lecha, mistrzowskiego Lecha, bo zawsze były te 3 punkty, tak. Teraz są 4 punkty, więc zawsze to oczko więcej jest. Mhm. Początek ok, ale no ta forma jeszcze daleka od idealnej, a już czwartek, już jutro tak naprawdę kolejny sprawdzian w Europie.
4: Wydaje mi się, że w tym meczu, myślę, że ten mecz pokazał, ile dla Wieczystej tak naprawdę znaczy mieć zdrowego Stefana Feiertaga, bo tak jak celnie zauważyliście, no to podopieczni Kazimierza Moskala mieli problemy ze skutecznością. Christensen nie jest typowym napastnikiem, jest bardziej dziesiątką i również był taki bardziej cofnięty. Wydaje mi się, że w częściej ofensywie wzięliśmy na przykład Semedo, który z kolei ma taki dar kreacyjny, jest w stanie wyprowadzić kontrę, gdy ma dużo przestrzeni, jest w stanie z niej skorzystać, ale nie zamieni tego raczej na gola i też nie zastąpi napastnika, nie weźmie jego zadań na siebie i brak Feiertaga no, sprawił, że ta Wieczysta jest jaka jest i w dodatku no, jest to klub, jest to ekipa bardzo mocno niepewna w tyłu mimo wszystko, bo Lech z dużą łatwością dochodził do jakichś tam sytuacji, zwłaszcza w tej pierwszej części, gdy Kolejorzowi udało się strzelić dwa gole, ale ta końcówka, gdy Yannick Agnero wyszedł jeden na jeden, no fatalnie wręcz spudłował, trudno mi, dobrze, że strzelił gola, cieszę się, nie zagrał tragicznie, tak jak wiele osób uważa, ale takie sytuacje no nie mogą się kończyć w taki sposób. Rozumiem, gdyby, no nie wiem, w tej sytuacji po prostu się nie skończyło golem, bo kunsztem by się wykazało Mikołko, ale nie było tak w tej sytuacji, po prostu Agnero podjął najgorszą możliwą decyzję, ale no cieszy fakt, że Nils Frederiksen dokonał pewnej rotacji i ta rotacja przyniosła efekt w postaci zwycięstwa, bo też wiemy, jak było w tym poprzednim sezonie, że gdy spora część składu się zmieniała, to ten Lech był bardzo mocno nieskładny i chaotyczny, tutaj było lepiej, chociaż João Moutinho na pewno się nie sprawdził, Thaïs Semedo robił z nim absolutnie co chciał.
0: Nie pierwszy raz.
4: Troszeczkę mimo wszystko się bałem, jak ta piłka w jego obrębie się znajdowała, ale powiedzmy, że też miewał gorsze występy w barwach Lecha. Sajat Manesz z golem, myślę, że nie da się ciężko oczekiwać od niego czegoś więcej. Zagrał poprawny, dobry mecz.

0: wiesz, o co chodzi, że strzeli bramki.
1: Tak, ja się zgadzam, zgadzam się, zwłaszcza, że tym golem pokazał, że ma jakość.
0: Tak,
1: nie?
0: Bo on ma jakość i to widać od czasu do czasu, że on umie grać, tylko no widocznie może nie dojeżdża psychicznie do końca, no miejmy nadzieję, że to się zmieni, zobaczymy, czy jutro może wystąpi w pierwszym składzie, chociaż wątpię, myślę, że raczej Ishak jednak wystąpi. Ja bym chciał jeszcze takie dwa wątki a propos tego meczu poruszyć, krótkie. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że mi się podobała gra piłkarza, który grał zamiast Feiertaga w ataku.
1: Christensen?
0: Nie, no źle powiedziałem, nie zamiast Feiertaga, za nim by grał. Mianowicie chodzi mi o Lungojego.
1: Aha, no jest z niego trochę ananasik.
0: Ale potrafił, ale miał dwie sytuacje dogodne i trochę tymi obrońcami Lecha kręcił. Mi się podobało jego gra.
1: Tak. Był całkiem niezły, był okej mecz, ale też mi się wydaje, że to jest zawodnik, który po prostu wnosi chaos i czasami ten chaos jest pozytywny, a czasami jest negatywny i w przypadku Lecha był bardziej pozytywny.
0: Taki Taufik Ismail, można
1: trochę
0: powiedzieć.
1: Trochę
0: czystej. I jeszcze drugi taki wątek, że no właśnie, bo my mówimy o tym, że nie było Feiertaga, że w tej obronie jest no radosna twórczość, no ale tak może, jeżeli pamiętacie, ja myślę, że pamiętacie, jak grają drużyny Kazimierza Moskala, to one zawsze tak grają i wydaje mi się, że raczej się to nie zmieni, nawet jak przyjdzie jeszcze jakiś nowy obrońca do Wieczystej i jeżeli przyjdzie Kulubis do Wieczystej, bo są takie plotki, to też się to nie zmieni. No pan dyrektor sportowy, czyli Sławomir Peszko, powiedział, że na pytanie, czy przetrwa do końca sezonu, odpowiedź była nie. Więc
2: dużo wiary.
0: Zobaczymy.
1: Ale też może źle zrozumiał pytanie.
0: Tak. I zdziwiłoby mnie to w jego przypadku.
1: Tak. Właśnie nie, myślałem, kurczę, to nie jest takie wcale niemożliwe zupełnie.
3: To chyba było, czy ale powinno co najmniej do końca sezonu? Tak było skonstruowane to pytanie.
0: Czy przetrwa do końca sezonu przynajmniej?
3: Nie, czy będzie. Ja to potem
0: czy będzie trenerem do końca sezonu?
1: Tak, ale tak czy siak wypada po takim wydarzeniu w mediach, incydencie, jakieś tak szybko oświadczenie wydać, a tak. niekoniecznie milczeć. No, na przykład mógłby Peszko powiedzieć, że źle zrozumiał pytanie, że nie to miał na myśli, jeszcze dać jakiś banał, że Kazimierz Moskal się cieszy dużym zaufaniem i byśmy się pewnie pośmiali z tego oświadczenia jeden dzień, ale by potem już to umarło.
0: To jest ten przykład, w którym tak zwana korpogadka tutaj się przydaje, bo tak trzeba po prostu robić. I na tym może skończmy wątek Wieczystej, która no jeszcze nie wygrała swojego pierwszego meczu w Ekstraklasie. Przyszły weekend będzie miała na to kolejną szansę. Ciekawi mnie, kiedy wygra właśnie ten pierwszy mecz, bo ofensywnie no tworzy sytuację, dużo sytuacji tworzy. Strzeliła już dwa gole, no ale wygranej nadal nie ma. Alech, tak Maciej wyszedł.
3: Kazimierz Moskal będzie trenerem do Wieczystej do co najmniej do końca obecnego sezonu.
0: Okej. Okay.
3: Co najmniej, to wiesz, no, to by się zgadzało z tym, że będzie też w kolejnym
0: sezonie. Okej, możemy też to tak pomyśleć i chyba może Peszko właśnie chciał, żeby to tak.
3: No kto wie, może chciał poddymić, jak to tak się...
0: No ale jednak fajnie jakby to wytłumaczył, bo jednak nie wytłumaczył. No dobra, koniec na temat tego spotkania. No jutro, tak jak mówiliśmy, Lech zagra z zespołem z Wysp Owczych, Klaksvík, tak? Tak się chyba
1: nazywa. Klaksvík,
0: tak. To jest mistrz Wysp Owczych i no miejmy nadzieję, że no będzie jednak dobrze, a my za chwilę wracamy.

0: Wracamy do Was z akcentem europejskim, bowiem mieliśmy losowanie dalszych potencjalnych rywali polskich drużyn w eliminacjach do Ligi Europy i do Ligi Konferencji. Także już teraz właśnie rozpoczął się mecz Ferencvarosu z Górnikiem Zabrze, więc też będziemy, coś się będzie działo podczas tego meczu, to oczywiście będziemy dawać znać.
1: Oczywiście pozytywnie, miejmy nadzieję.
0: Oczywiście, jak negatywnie, to niestety też będziemy musieli powiedzieć. A jutro Jagiellonia Białystok z Rangersami, Lech Poznań z Klaksvik i Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Aviv z państwa, no, który na literę I słynnego.
2: Spot fajny zrobili kibice Górnika.
0: Tak,
2: GKS, przepraszam.
0: Tak. To prawda, więc może zanim przejdziemy do potencjalnych rywali.
1: Jeszcze tylko dodajmy, że Raków i GKS grają w eliminacjach do Ligi Konferencji, a Jagiellonia i Lech do Ligi Europy.
0: Zgadza się.
3: Można pogubić tyle tych klubów.
0: Zgadza się, no jak już jest 5 tych drużyn, jak były 3, to było trochę jednak łatwiej.
1: No było łatwiej.
0: No jeszcze zwłaszcza, że po 2 tygodniach była jedna. To już w ogóle było...
1: po 3 było źle.
0: Było przyjemnie, ten segment europejski się nam rozciągnął. Jak widzicie szanse polskich drużyn z bieżącymi rywalami? Do losowania sobie przejdziemy za momencik.
2: Ja mogę zacząć. Ja uważam ogólnie, że najpewniejszym do awansu, do tej fazy jakby pucharowej, w której się obecnie znajduje, czyli to jest Jagiellonia, ponieważ do Lech, wiemy jak zaczął swoje gdzieś tam przygody europejskie, no ma w tym momencie nieco łatwiejszego rywala, ale potem znowu mamy troszeczkę trudniej, co też potem możemy podkreślić, że te losowania Lecha są niesamowicie nieszczęśliwe. Jagiellonia ma Rangersów, którzy są troszeczkę w spadkowej formie. Dopiero trzecie miejsce w Lidze Szkockiej, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym sezonie. No i tak naprawdę ten mecz to jest klucz, ponieważ w ostatniej rundzie playoff czeka na nich ktoś z dwójki Larne Iberia, który ten mecz wczoraj bezbramkowo się zakończył, jeśli dobrze widziałem. No i właśnie, jeśli ten mecz Jagiellonia, dwumecz właściwie, wygra z Rangersami, no to myślę, że bez większych problemów znajdzie się w fazie ligowej Ligi Europy. Górnik Zabrze to ma ścieżkę zdrowia. To jest niesamowite, jak zostały wylosowane te pary ewentualne w Lidze Europy, Lidze Konferencji. Szczególnie jeśli się patrzy na Trabzonspor i dzisiejszy transfer ewentualnego rywala właśnie popularnych Żaboli. Nie wiem, czy słyszeliście wszyscy, czy nie?
0: Tak,
2: Mohamed Salah się pojawił w tureckim klubie.
1: Nie mogę się doczekać, aż Mohamed Salah przegra rywalizację na tej samej stronie z Elikiem Janem.
2: Tak. No, jeśli chodzi o Raków, to myślę, że tutaj dosyć wyrównani możliwi rywale, ze wskazaniem oczywiście na medaliki. Na GKS myślę, że ten mecz z potencjalnym z Atalantą to może być bardzo fajna przygoda, nawet jeśli odpadną, co jest dosyć prawdopodobne. Ale niemniej jednak, no, taki powrót do europejskich pucharów, to myślę, że w tym momencie można się tylko i wyłącznie bawić tymi pucharami.
1: No, GKS jest drużyną, no nie wiem, ja na przykład miałem od początku takie podejście, że GKS fajnie jak wyeliminuje pierwszego rywala, jak drugiego super, ale no raczej się nie zakwalifikuje, dlatego że no mimo wszystko uważałem, że jest troszeczkę, no, za słaby, mówiąc wprost, tak uważałem. A nie znaczy to, że jest to słaba drużyna, tylko tu, no wiecie o co chodzi, tak, że no tak, piąta tak. Drużyna ligi, tak?
0: Tak, myślę, że Gieksa raczej może się żegnać z pucharami, nie chcę, żeby to zabrzmiało negatywnie, ale nie sądzę, by nawet jeżeli przejdą HPL, co też już będzie większym wyzwaniem niż Żylina, to gdzieś ta Atalanta będzie, tak jak Piotrek stwierdził, zauważył celnie, po prostu fajną przygodą i miejmy nadzieję, że ta fajna przygoda rzeczywiście będzie i że Gieksa dostarczy nam emocji. Absolutnie nie będziemy oczekiwać od nich awansu do Ligi Konferencji, aczkolwiek cieszy to w ich grze, że ta Gieksa wygląda powoli rzeczywiście lepiej, bo ten początek był bardzo niepokojący, alarmujący, ale już nam Rafał Górak powiedział, że spokojnie, że ten klub jest zbudowany, bo Gieksa dość pewnie pokonała Radomiaka 3-1. Już mieliśmy taką tutaj namiastkę tej Gieksy z rundy wiosennej przedniego sezonu i miejmy nadzieję, że z takim nastawieniem też wyjdzie i na HPL i później, jeżeli uda się ich przejść, to także na Atalantę. Górnik, no faktycznie nie ma lekko. Mi się wydaje, że tutaj bardzo ważnym jest to, żeby wygrał ten dwumecz z Ferencvarosem i uważam, że to jest w zasięgu Górnika Zabrze i to myślę, że byłoby całkiem fajnym osiągnięciem dla polskiego klubu pokonać zespół, który w ostatnich latach na Węgrzech radził sobie bardzo dobrze i regularnie gdzieś w europejskich pucharach się pojawia i gra na naprawdę wysokim poziomie. Jest to zespół w zasięgu Górnika, też całkiem obiecująco wygląda transfer, w zasadzie wypożyczenie Paulo Bernardo z Celticu. Jego liczby, jego doświadczenie europejskie też mi się wydaje, że to może pomóc. Pytanie, czy to nie jest taki transfer dokonany za późno, ale z drugiej strony też...
1: Wypożyczony.
0: Tak.
1: Żeby nie było, że Górnikarz takich transferów nie jest jeszcze wstępny.
0: Tak. Ale na pytanie, czy wcześniej to wypożyczenie takiego zawodnika było możliwe, więc też nie ma co wybrzydzać, ale po prostu musi. To nie jest tak, że musi sobie poradzić. Też no, wylosował w Lidze Europy najgorzej podobno jak mógł, bo FC Thun nie jest zupełnie słabym zespołem, ale no, nie oszukujmy się, to też jest klub, którym kolejarz powinien sobie łatwo poradzić.
1: Znaczy to jest drużyna, która jest mistrzem Szwajcarii i jest to duże osiągnięcie dla takiej drużyny, bo raczej...
2: To Beniaminek też przypomnijmy.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że raczej się nie zdarza, żeby Beniaminek zostawał mistrzem od razu, ale druga kwestia jest taka, że odeszło tam dużo piłkarzy, z tego co czytałem, to po pierwsze, a po drugie ostatnio przegrali widzę z Young Boys pewno 0-6. Tak więc, nie powiedziałbym, że FC Thun jest w takiej jakiejś niesamowitej super formie i da się pokonać.
0: Jest jak najbardziej do pokonania, też wiemy, że żyjemy w troszeczkę traumie po tym, co się niedawno wydarzyło w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale nie powinniśmy aż tak panikarsko podchodzić do meczów z takimi drużynami. A Jagiellonia, tak jak już Piotrek stwierdził, ma autostradę, chociaż z Rangersami może być ciężko, to jest jednak duża marka, ale też jest potencjał na to, by napisać fajną historię, zwłaszcza, że Adrian Siemieniec już tą Europę zna i komu jak komu, ale jemu, jako trenerowi polskiej drużyny w europejskich pucharach ufam najbardziej.
4: Odpowiadając na pytania zadane kilka minut temu, który z tych klubów ma najłatwiejszego rywala, jakoś tak to leciało?
2: Generalnie
4: to mi się wydaje,
2: drogę.
4: Że to jest droga, mi się wydaje, że to jest Lech Poznań, mi się wydaje, że takie kluby jak Lech Poznań z taką marką powinny pokonywać takie kluby jak Mistrz czy Wysp Owczych, to też nie jest jakaś taka duża marka, tej Ziemowiec mi mówił kilka minut przed audycją, że oni właśnie grają dobrze z klubami lepszymi, co może trochę kibiców Lecha niepokoić, bo właśnie Lech sobie trochę gorzej radzi z tymi dużymi, które grają trochę bardziej zamkniętą piłkę, ale jakość będzie po stronie Lecha i wszystko będzie po ich stronie, pierwszy mecz u siebie, więc fajnie byłoby sobie zapewnić jakiś fajny bilans bramkowy na wyjazd na Wyspy Owcze. A co do FC Thun, to może tutaj użyć słynny frazes piłkarski, że dla Beniaminków najtrudniejszym jest drugi sąd po awansie, to może cieszyć kibiców z Poznania, ale tutaj Piotrek powiedziałeś, że Jagiellonia ma z tymi Rangersami, tak?
2: Tak, że po Rangersach, jeśli ewentualnie awansują do fazy playoff, to czeka ich naprawdę, powinna ich czekać dobra i dosyć prosta rywalizacja, bo to będzie ktoś z dwójki Larne bądź Iberia.
4: Tak, to prawda, ale mi się wydaje, że Rangers nie będą takim spacerkiem, bo tamto jest znak Uthmana marka pomimo tego gorszego sezonu, tak jak mówiłeś, w lidze szkockiej. Tutaj z tego sobie patrzyłem, na przykład tam gra dwóch zawodników, którzy grali na mundialu i to w takich lepszych kadrach jak Raskin i pan z Norwegii.
2: W Krakowie też grał Alan Mari,
4: ale
0: nie tak potęgą jest.
1: Dlatego Krakowia jest mistrzem Polski. Co?
4: Szybko odpadł. Co do Rakowa, to jest dla mnie taka jedna wielka niewiadoma, bo Raków nie gra dobrze na początku sezonu ligowego. Dwie porażki, może trochę wyniki trochę gorsze niż gra, bo z tym Śląskiem tam się w miarę się kleiło. Do końcówki meczu z Wisłą też było w miarę dobrze, oprócz błędów bramkarza Wiktora Żołneczko. Drugi mecz z Walletą, dobry, tam Raków się wkaże z bardzo dobrej strony. Mi się wydaje, że ta drużyna nadal jest w fazie budowania. Dawid Krzyżek przygotował wynik rozwiązań i mecz z Hammarby. Hammarby z tego co kojarzę, bo nie sprawdzałem, ale tak na chłopski rozum to chyba nie jest rywal z najwyższej półki. Lech z nimi wygrał chyba nie tak dawno temu.
2: Tak, w eliminacjach do Ligi Europy.
4: Czy to w takiej dużej hali?
2: Tak.
4: O, to ich kojarzę. A dla GKS-u to jest no, fajna przygoda, jak się uda wygrać kolejne mecze, to na pewno na plus. Mi się wydaje, że dużej presji nie mam, a mam wrażenie, że GKS zaczyna wyglądać z meczu na mecz coraz lepiej. Pojadą teraz to po meczu z Radomiakiem, może tam naprawdę jest, może tam nie ma takich gwiazd, ale jest taka fajna wyrównania głębia, skoro też Mateusz Kowalczyk wrócił po kontuzji, też niedługo Damian Rasak wróci, Paul Reszta wydaje się być w dobrej dyspozycji, napastnicy jak Szkuri na przykład bramki strzają, więc też jest jakiś pozytyw, więc no nic, no, tylko się cieszyć i liczyć, że cztery co najmniej te zespoły zobaczymy w fazie ligowej.
1: No Hammarby jest na drugim miejscu w tabeli ligi szkockiej, więc zobaczymy. Szwedzka. No liga szkocka jest, jak wiemy...
2: Szwedzka.
1: Szwedzka, Boże.
4: No ale to jest,
1: jest gorsza,
4: liga polska.
1: Ale, no właśnie chciałem to powiedzieć, że no jest gorsza, ale no wydaje mi się, że to będzie raczej wyrównany pojedynek. Ja się nie podejmę powiedzenia, czy Raków, czy to Hammarby wygra, bo wydaje mi się, że tu jest akurat 50-50.
4: Na pewno dla mnie minusem jest to, że te wszystkie mecze oprócz Górnika są praktycznie o tych samych
1: no tak,
4: porach, więc
1: prawda.
4: No ciężko to będzie jakoś oglądać. FIFA mogła to jakoś tak fajnie i przyjemniej ułożyć, że jakoś trzeba było tak rozpieszyć, że na przykład o 12.30 grać te mecze tak jak w Ekstraklasie. No ale no wiesz, to by tak było mecz o 3 godzinki nowy.
2: No ciekawe, by coś, tak, jak na Mundialu troszeczkę.
1: Ja bym zrobił 8 rano.
4: O nie, akurat tego bym nie zrobił.
1: Żebyśmy wszyscy zdążyli. No dobrze, a też żebyśmy wszyscy zdążyli wszystko mówić do końca audycji, no to chyba już zamykamy wątek europejski. No meczu Ferencvarosu z Górnikiem nadal 0-0, więc będziemy mówić jakby się coś tam działo. Na razie się nic nie dzieje, więc chyba dobrze.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Nie spodziewałem się, że Piast Gliwice będzie nam towarzyszył w ramach keksu, oprócz meczów z Lechem Poznań, bo jednak czasem warto o nich powiedzieć, szczególnie jak zagrali taki fajny, ładny mecz, fajny dla oka. Wygrali z Wisłą Kraków, Wisła też od siebie dużo dołożyła pod względem atrakcyjności tego właśnie spotkania. I po tym, przed tym meczem powinniśmy raczej myśleć, że to Piast przegrał w Lubinie, Wisła wygrała z Pucharowiczem, który nie grał tak źle, czyli z GKS-em Katowice u siebie, że to Wisła będzie faworytem. No ale zaczęło się od dwóch mocnych ciosów i na początku meczu już Piast wygrywał 2-0.
2: Poszli na wymianę ognia po prostu i Piastunki i Biała Gwiazda. Nie spodziewałem się, że Piast Gliwice zacznie z taką werwą. Byłem przekonany, że ten początek meczu będzie taki dość leniwy i to Wisła da jako pierwsza sygnał do ataku i raczej będzie kontrolować grę i ewentualnie troszeczkę się rozwalać o tych zawodników Piasta Gliwice, którzy się zamkną gdzieś bardziej w defensywie, będą bardziej presować i czyhać na błędy rywali, walczyć ze stałych fragmentów gry, a tymczasem trener Myśliwiec zaskoczył taktyką i mi się wydaje, że trener Myśliwiec jest największym atutem Piasta Gliwice. To nie jest też jakieś trudne zadanie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo niedoceniana postać, jeśli chodzi o szkoleniowców PKO Ekstraklasy i w tym meczu to udowodnił, bo nawet jak wydawało się, że Piast już puchnie, bo gdy Wisła już dokonywała powoli tego comebacku, gdy wychodziła na 2-2, to wszystko wskazywało na to, że okej, że już Piast w tym meczu jest melodią przeszłości i będzie bronił tego remisu, a tutaj trochę szczęśliwie, trochę nie, już spadł z nieba ten rzut karny, dzięki któremu Piast mógł dalej prowadzić grę. No i koniec końców wygrali mecz z największym współczynnikiem expected goals w historii polskiej ligi. Kapitalne spotkanie, akcja z jednej i z drugiej strony i to spotkanie bardzo niepozorne, bo nie spodziewalibyśmy się, że w sobotę o 14:45 w meczu Piast Gliwice i Wisła Kraków takie otwarte widowisko zobaczymy, ale wielki szacunek w sumie dla obu zespołów, że mogliśmy to zobaczyć. Natomiast dla Wisły Kraków to też jest może nie zimny prysznic, ale szybkie przypomnienie, że oni są beniaminkami, że okej, zagrali super mecz z Gieksą, ale to nie znaczy, że zjedzą całą ligę, że będą mieli łatwe wejście i też mi się wydaje, że Wisła jeszcze parę razy się odbije od drużyn, które staż w Ekstraklasie mają taki dość imponujący jak Piast Gliwice.
3: Obawiam się, że z taką obroną no to Wisła może mieć ciężko, bo naprawdę tam się niezłe cuda działy w tej obronie, w tym spotkaniu. No jakby Wisła w ofensywie wygląda bardzo, bardzo ładnie i też mi się podoba na przykład gra Marko Bożicza, który no nie strzelił karnego, ale swoją bramkę miał. No właśnie, kolejny mecz z liczbą i on daje dużo tej ofensywie. Jordi Sanchez też niespodziewanie stał się goleadorem. On w Widzewie potrafił mieć dobre spotkania, no ale raczej nie myśleliśmy o nim jako ofensywy jakiejś bestii, no a tutaj już 3 bramki w tym sezonie na Angel Rodado 0 i to właśnie Sanchez gra w pierwszym składzie. Tak jak mówię, no w ofensywie wygląda to fajnie, no ale no jeżeli w defensywie gra no z całą sympatią Alan Uryga, no to raczej nie widzę tego jako drużyny, która by walczyła o coś więcej niż utrzymanie.
4: Ja powiem, że w Wiśle mam wrażenie brakowało troszeczkę szczęścia. Były takie momenty, gdzie po prostu no, to szczęście przeważało po stronie Gliwicza. Na przykład bramka na 2-0 Hugo Vallejo, tam to się napadła bramka. Głównie dlatego, że obrońca Wisły złapał się za nogę, gdzieś tutaj coś go ukuło i po prostu Hugo Vallejo miał troszeczkę więcej miejsca, też zmarnowany karny. Gdzieś sytuacja w ostatnich minutach, gdzie Domen Grill kapitalnie obronił strzał z dystansu. Mecz wyrównany, tak jak mówicie, zdecydowanie, że tutaj wynik myślę sprawiedliwy. No i też oczywiście sytuacja na 4-3, gdzie obrona Wisły, tak jak ktoś napisał na portalu X, że tak jakby wam się pad od konsoli wyładował i gdzieś ta obrona stała tak po prostu i patrzyła, co się dzieje. No niemniej jednak, no tak jak Ziemowit powiedział, no trener myśliwiec to jest absolutnie największy atut zespołu ze Śląska. I fajnie, bo Piast ma nadzieję właśnie na to, że ten sezon, pomimo tego, jak kadra Piasta wygląda, to fakt, że jest przewodzi nią pan myśliwiec, no to może być nieco bardziej spokojna o to, jak ten sezon się potoczy, a też wiemy o tym, że no, Piastowi będzie jeden zawodnik, czyli Igor Drapiński, bo słyszymy informację, że on przeniesie się do tureckiego Samsun Sporu.
2: No to taki też niespodziewany dość transfer, ale no Piast się kruszy i Igor Drapiński był tą lepszą stroną Piasta Gliwice. Reszta póki co trudno powiedzieć, chociaż ten mecz z Wisłą troszeczkę nadziei dał, bo Błagard miał momenty, ale dla niego takie momenty, które pokazały tak, to jest jakościowy zawodnik, który da nam utrzymanie. Tamak też trochę tego szczęścia i po prostu bardziej odpowiedniego wkomponowania w zespół. Lima dawał sporo wiatru, ale też może trochę brakowało konkretów. Koniec końców jednak ta druga strona pomocy Piasta sobie radziła lepiej, czyli Vallejo i Łabojko. Łabojko pewnie wykorzystał karnego i też zagrał przyzwoity mecz, a Vallejo już od dłuższego czasu jest taką wyróżniającą się postacią, ale czy to jest wystarczająco, żeby się utrzymać, no to pewnie czas pokaże. A jeszcze jednak nawiązując na chwilę do Wisły, no to tak, ta defensywa, tak jak z Gieksą, jeszcze w miarę dawała rady, chociaż też była trochę dziurawa, no to jest dużo zawodników, którzy za bardzo odstają, jeśli chodzi o jakość w stosunku do Sancheza, w stosunku do Bozicia, do Duarte czy Kuziemki. I właśnie tak jak Wojtek powiedział, dobrym przykładem jest Alan Uryga, ale też no przy całej sympatii Jakub Krzyżanowski, to też co go widziałem blisko piłki, to sobie nie radził. I Kasper Duda też w rozegraniu mocno niepewny. Mam wrażenie, że w środku przegrywał z Łabojką, z Leśniakiem. I to też nie jest dobry znak. I no, Wisła będzie musiała pomyśleć, co dalej, ale cieszy mnie fakt, że jest taką barwną drużyną, bo takiego meczu też w tej lidze dawno nie mieliśmy i cieszy nas, że mogliśmy takie fenomenalne widowisko oglądać.
1: No, to prawda, takie drużyny jak Wisła czy Wieczysta fajnie się i ogląda, jak podstawiono kiedyś, bo faktycznie wnoszą dużo tej fajnej ofensywnej piłki do naszej ligi, co mi się wydaje, że było potrzebne po tym, jak dużo zespołów, zdecydowana większość grała tak, że się raczej murowanko i czekania tą jedną bramkę, ale ja też powiem w kontrze do obrony Wisły, że obrona Piasta też nie była zbyt dobra, szczególnie drugi dosyć słaby mecz Filipa Borosio, gdzie jest zamieszany znowu w utratę bramki, też Igor Drapiński spowodował karnego, który no, można tego było łatwo uniknąć, się na plus na pewno bramkarz Dominik Grill, dobrze mówię?
3: Domen Pełc.
1: Tak, to jest taki skoczek.
3: Nawet była ta zapowiedź jego przyjścia, gdzie pokazywano chyba zdjęcie mistrza olimpijskiego i zdobywcy Pucharu Świata.
1: Może się znają i też fajnie, bo takim coś to mnie urzekło w ten sobotni weekend, takiego pozabisku było to, że nie widziałem tego co prawda, ale myślę, że pan Królewski na pewno był na meczu w Gliwicach, wykonał pierwszy mecz Wiedzy Wisły w tym sezonie, a już godzinę później siedział z panem Wojciechem Kwietniem na loży na stadionie przy Reymonta i oglądał mecz Wieczystej z Lechem.
3: Mi się najbardziej podobało, jak klaskał pogodę do Wieczystej.
1: No, dziwisz się?
3: Nie dziwię się, tylko tutaj mnie to, tak sobie o tym przypomniałem, mnie to rozbawiło. No w każdym razie Wisła przegrała z Piastem 3-4, a my za chwilę do was wracamy.

0: Dzień dobry.
1: Kibice Legii Maksama mogą mieć dosyć...
2: O, dziadek Józek.
1: Tak, dziadek Józek. Jeśli się z nami dziś tutaj przywitał, ale wracając, kibice Legii Warszawa mogą mieć duże powody do radości, no ponieważ naprawdę dobry początek sezonu w wykonaniu wojskowych, wygrana teraz 3-1 Zagłębiem Lubin, które no ciągle rozdaje punkty Legii, to już tak od kilku ładnych lat.
2: Ale u siebie wygrało w zeszłym sezonie,
1: proszę,
2: w końcu,
1: więc tak, to ten sezon był równie wyjątkowy pod względem całej ligi. No niemniej jednak Legia myślę, że pewnie wygrała to spotkanie 3-1 i znowu kuriozum jest takie, że było trzech napastników Legii i dwóch z nich zdobyło bramki. Zgadnijcie, który z nich nie zdobył bramki, przynajmniej uznanej. Chyba nie musimy tego mówić dokładnie, bo wszyscy wiemy chyba, o kogo chodzi, a jeśli nie wiecie,
2: Machirem Lewy.
1: Ja niestety w Legii Warszawa.
2: Ale prawie. No, akurat strzelił gola dla Rakowa, no wiadomo, że chodzi o Rajowicza.
1: Tak jest. No, muszę powiedzieć na początku, że bardzo cieszy mnie występ Rubena Winagry, bo wiemy, jak kibice Legii bardzo czekali na jego powrót tej formy, którą prezentował na początku swojej przygody w Warszawie. W końcu w tym meczu się pokazał z naprawdę kapitalnej strony i gol, i świetne gdzieś tutaj stałe fragmenty gry przez niego wykonywane. Cieszy to, bo brakowało tego dosyć mocno właśnie u wojskowych. A też z drugiej strony patrząc na Zagłębie, które no, jakby było gorszym zespołem w tym meczu, no cieszy to, jak dobrze prezentuje się Marcel Reguła i słyszę się o zainteresowaniu różnych klubów z granicy, m.in. Borussii Dortmund. I naprawdę, jeśli Reguła odejdzie, który jest motorem napędowym całego zespołu miedziowych, no to będzie poważny problem dla całego zespołu Leszka Ozińskiego, bo naprawdę ciężko znaleźć tutaj zastępcę tego młodego pomocnika.
2: Z pewnością będzie, ale też no, trochę szkoda, że Zagłębie strzeliło gola po stałym fragmencie, po rzucie rożnym i no, co? Macie jest, jak wiadomo, fanem Śląska Wrocław, tylko tutaj boli wielkie Zagłębie. No ale wracając, chodziło mi o to, że szkoda, dlatego że po prostu dla meczu, no, byłby ciekawszy, gdyby Zagłębie się nie cofnęło, a Zagłębie się po prostu cofnęło i całkowicie oddało inicjatywę, chociaż mieli też swoje szanse. Zagłębie miało dwa słupki w tym meczu, z tego co pamiętam, więc no, pamiętam może trochę gorzej, bo oglądałem jednym okiem, a drugim oglądałem siatkarzy, więc no. może nie do końca.
1: Ogólnie ta bramka, gdzie był po pierwszej połowie był wynik 1-1, to ona była strasznie zaczarowana, bo i legioniści jak strzelają, tak, to też poprzeczkę czy słupek, tam Bartek Kapustka. Więc no, ta bramka jakoś no, nie była przyjemna.
2: Ale chciałbym powiedzieć to, że w tych dwóch meczach Legia grała naprawdę dla oka w miarę przyjemnie i dało się to oglądać, a ja mówię o tym dlatego, że nam wszystkim się wydaje stereotypowo, że no, wiemy jak grają drużyny Marka Papszuna, no, a na razie Legia gra w miarę przyjemnie dla oka. Może nie jest to jakiś super galaktyczny futbol, ale jest to futbol bardziej ofensywny niż defensywny.
3: Po meczu Pogoni z Legią na twoim X-ie widziałem trochę nieco inne wpisy na temat gry Legii.
4: Ale teraz już jest mecz po Zagłębie.
2: A ja mówię o meczu z Zagłębiem.
3: Mówiłeś, że przez te dwa mecze, ale dobra, mniejsza z tym, ja chciałem powiedzieć, że...
1: Strzały.
3: Ja chciałem powiedzieć, że Legia grała
2: się
3: naprawdę bardzo, bardzo przyjemny mecz dla oka. Super się to oglądało, patrząc tak postronnie, bo naprawdę gra była bardzo intensywna. Dużo było jakości, wchodziło to, co chodziło zawsze, jak był Marka Papszuna, czyli wahadło, bo Winagry i Przemek wyglądali bardzo dobrze. Oprócz tego Zjawiński też robił fajną robotę. Kapustka wygląda bardzo dobrze w środku pola i z taką formą jak jest teraz, to raczej teraz by zasłużyła powołanie do kadry, a nie jak to było sezon temu. Też obrona też w ogóle robi robotę, bo Piątkowski chyba się trochę odkopał i zaczyna wchodzić na ten poziom, który powinien prezentować, a Łysniak wygląda nie najgorzej, a Robert Deziel Junior bardzo solidnie wygląda z piłką i bez piłki też, więc kurczę, ta Legia może stać się jedną z takich faworytów do mistrzostwa z taką trochę pragmatycznością. W jednym meczu, w drugim meczu się troszkę tak odpali, bo mi się wydaje, że dużo gry Legii, dla Legii dało to, że straciła tą bramkę tak szybko, bo gdyby tak się nie stało, to mogłoby się trochę wolniej, ale Legia ruszyła i poczuła to coś. i bardzo, bardzo uprzejmie się to oglądało. Jestem ciekawy tej Legii w kolejnych meczach, jestem ciekawy, czy się kimś fajnym wzmocnią, bo pomimo tego, że no nie było jakichś dużych ruchów transferowych, to skład Legii jest trochę okrojony, ale nie wygląda to najgorzej i jest tam pomimo tego
2: no można jakości. Sobie zadać pytanie, jakby Legia grała i przede wszystkim czy by wykorzystywała swoje szanse, gdyby miała trochę lepszych piłkarzy, bo gdyby, myślę, zrobiła trzy ruchy mniej więcej, no powiedzmy, że no jeden napastnik na pewno i powiedzmy dwóch pomocników, to myślę, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, a wygląda dobrze. Na pewno mimo tego, że mówię, że ta konieczność jest tych ruchów, to trzeba pochwalić to, że i Łukasz Zjawiński, i Rafał Adamski strzelili gole. No Adamski już w zeszłym sezonie, jak przyszedł do Legii, to no niejako swoimi golami utrzymał Legię w Ekstraklasie, a Zjawiński przyszedł. No i już ma swojego pierwszego gola. No i to są pozytywne informacje. No mniej pozytywne informacje a propos napastników Legii są takie, że ten trzeci napastnik, nawet jak już strzeli gola, no to i tak tego gola mu nie zaliczają, a trochę dziwne gesty w stosunku do kibiców na pewno mu sympatii nie przysporzają.
4: No z pewnością, ale trochę się nie dziwię Rajowiczowi, że te emocje już biorą górę, no bo ta niemoc trwa i trwa i też wydaje mi się, że wciąż mimo wszystko on jest człowiekiem, też ma emocje i trudno w pewnych takich sytuacjach te emocje zachować, bo też są momenty, kiedy po prostu Rajowicz ma najzwyczajniej w świecie pecha, ale tego pecha, tej złej gry jest stanowczo za dużo, to nie jest zawodnik na poziom Legii Warszawa. Uważam, że Milta Rajowicz jest się w stanie odbudować, ale pod warunkiem, że zmieni klub, bo tutaj już nic go dobrego nie czeka, tak mi się wydaje.
1: Ja
2: bym porównał to do, nie wiem czy pamiętacie takiego piłkarza jak Denis Tomala. To jest podobny bardzo przykład. Uważam, że on też nie trafiał, on też nie wytrzymywał tego psychicznie, no i po pół roku odszedł do Niemiec z powrotem.
1: Ale na przykład z drugiej strony podobny stylu gest wykonywał przecież swego czasu Michał Skóraś.
2: Tak, to też.
1: W eliminacjach to też się spotkało z dużą dezaprobatą, a później parę miesięcy później on
2: był... A jednak wydaje mi się, że Skóraś ma większe umiejętności, co widzimy teraz.
1: Ale chodzi o jakby podobną sytuację, gdzie też strzelił bramkę, spotkało się to z dosyć kontrowersyjnym gestem, a po jakimś czasie no, był noszony na rękach przez kibiców za to, jak odwdzięczył się chociażby w lidze konferencji. Wiadomo, mówimy o zupełnie dwóch różnych przypadkach, ale chodzi o to, że no, nie dziwię się czasami takim gestom ze strony piłkarzy w stronę kibiców, bo to też daje im to trochę upust, trochę jest taka uszczypliwość, ale no, jeśli to idzie w parze z jakby kolejnymi golami gdzieś tam dalszą grą lepszą, no to rozumiem, Rajowicz tym razem no, znowu wyszedł krzyczkę na hipokrytę, bym tak powiedział, ale no, to jest już czasami pechowe, czasami po prostu szczęścia w życiu brakuje. No i jeszcze bym powiedział parę słów szybko o Zagłębiu, że naprawdę tam też brakowało troszeczkę centymetrów i wynik mógł być zupełnie inny. Czy to ta indywidualna akcja reguły, czy ten taki strzał dosyć sytuacyjny, nalepy, to też naprawdę takie sytuacje niewielkie, mało ich było, ale wynik mógł się pokazać zupełnie inny, gdyby troszeczkę tej skuteczności było więcej po stronie drużyny Leszka Ołżyńskiego.
3: Szymczak dał bardzo fajną zmianę, tam fajnie było w tym ataku.
1: Też, tak.
3: Tam chyba nawet raz było blisko gola. Jak
1: no to właśnie po podaniu
2: tak,
1: do
2: Filip, tak? Filip, nie Wojtek. Bo no. Wojtek Szymczak jest w nie Urbański. Szymczak to jest w Lechu.
4: Tak. Zdarza się.
2: Chodziło mi oczywiście o to, że Filip Szymczak też zagrał, tak jak mówicie, dobry mecz i mógł mieć asystę.
1: No. Tak, bo ty,
3: Tamkę
1: bo
3: ty... też. No. Może się odkuje w tym Zagłębiu, może będzie mu dobrze w tej ciepłej wodzie.
1: Pewno mniejsza presja.
3: To tak, to na pewno idzie tam w ogóle jakaś presja w Zagłębiu.
1: Z tego czasu byli liderem, więc wiecie.
2: No, presji może nie ma, ale jest to na pewno dobre miejsce dla młodych Polaków, żeby się w jakiś tam sposób wypromować. No dobrze, zostawiamy teraz Legię, no i za chwilę wracamy.

0: Radio Meteor.
1: I jeszcze sobie zostawiliśmy na sam koniec taką fajną kwestię, jak mecz Śląska z Rakowem. Mówię fajną, tak jak powiedział Maciej, cała Polska w cieniu Śląska, zwłaszcza w tym spotkaniu, chociaż tutaj to bardziej cała Częstochowa w cieniu Śląska, no bo Raków przegrał, mimo że prowadził i mimo że grał w pierwszej połowie dobrze.
2: Ja mam straszny dylemat, jeśli chodzi o trenera Kroczka, bo ja z jednej strony lubiłem jego jakby filozofię gry w Krakowie i generalnie lubiłem tak, jak on zaczynał swoją przygodę, więc po prostu uważam, że to było dobre gdzieś tam jego te porządki kariery i liczę na to, że w Rakowie będzie podobnie, bo ja uważam, że to był trener z dużą jakością, albo sporą generalnie jakością i on pomimo tych różnych zawirowań w Częstochowie, że poradzi sobie mimo wszystko, bo tak końcówkę dał radę gdzieś tam przetrwać. Myślałem, że to gdzieś tam za ciosem pójdzie trener, a tymczasem wygląda to zupełnie inaczej, jak właśnie no, te dwie porażki w dwóch pierwszych kolejkach. W tej Europie też wygląda to co najmniej no, nieciekawie i myślałem, że właśnie liczyłem na to, że trener Krawczyk będzie no, dobry, troszeczkę się na razie mijam z tą tezą. No i cóż, no liczymy na to, że to pasmo porażek, to pasmo nieszczęść się szybko skończy, bo no jednak liczymy na to, że Raków będzie nadal dosyć silną drużyną.
1: Ale nie można powiedzieć też, wydaje mi się, że Raków właśnie w tym meczu ze Śląskiem grał źle, bo według mnie to była kontynuacja dobrej gry z zespołem z Malty. I faktycznie w tej pierwszej połowie Raków miał dużo sytuacji, no tylko ta nieskuteczność jest no, straszna w wykonaniu Rakowa. No, Emery strzelił gola w drugiej połowie po no, też okropnym błędzie obrońcy Śląska. Tego chyba Cypryjczyka, co przyszedł, to ja się nie mylę. No, ale moja konkluzja jest taka, że na miejscu Rakowa bym jednak jeszcze jednego napastnika sprowadził, no bo wiemy, że odszedł Brunes, a takiego napastnika no nie jest łatwo zastąpić, jak no Brunes był, myślę, lekko top 3 najlepszych napastników.
2: No pieniądze są generalne, więc
1: tak, są.
3: Chyba ma coś tam przyjść w miarę dobrą cofałką.
2: Tak, ten Ali Al-Hamadi, tak.
1: Przyjdzie iracki napastnik z drużyny Luton Town, on grał też na mundialu w barwach
2: Iraku. On grał w Premier League, to był wypożyczony tak. Do Luton, a gra chyba normalnie, jeśli dobrze pamiętam, w Brighton, być może się mylę w tym momencie.
3: CV jest złe.
2: Tak, no też stosunkowo młody. No dobrze, bo no ta faktycznie, tak jak Wojtek mówi, ta pozycja napastnika jest no co najmniej średnia. Emrali, okej, dosyć zna naszą ligę, brzmi jak teraz typowy ekspert.
4: Robi całkiem robotę, ale to nie jest klasa Brunesa.
2: Tak, oczywiście. No
1: tak,
2: Patryk Makuch,
1: na myśli,
2: wiecznie żywy Patryk Makuch.
1: Patryk Makuch to jest taki nowoczesny Bartosz Ślusarski.
3: On wygląda najlepiej w Rakowie na początku sezonu.
2: To prawda.
1: To też prawda i jakby za to
4: się, plus. Da się z Makucha zrobić użytek z pewnością, ale mnie też nie stawiałbym ciężaru gry drużyny na niego, to jest zły pomysł. Też bym pomyślał troszeczkę o środku pola, bo trudno mi znaleźć dobry mecz Oskara Repki i Koczergina. Może nawet z Walettą, ale to wiemy, jaka była klasa rywala, ale no, gdy przychodzi grać z kimś trudniejszym, to w tym środku pola też nie do końca się dzieją pozytywne rzeczy i to jest kolejny średni występ Repki i Koczergina i też trzeba jakichś zmian dokonać, ale też warto pochwalić Śląska, bo z Górnikiem zagrali bez kompleksów, pewni siebie, wykorzystywali te słabe momenty, koniec końców przegrali spotkanie, bo więcej jakości było po stronie Zabrzan, ale teraz wykorzystali to, że Raków jest troszeczkę w gorszym momencie, jest trochę nieładu w Częstochowie i pewnie wygrali. Myślę, wydaje, że z takim zawodnikiem jak Piotr Samiec-Talar, to Śląsk może mieć wiele pociechy, jak Banaszak będzie też skuteczniejszy, a ma pokazywał w pierwszej lidze, że jest w stanie być skuteczny, no to również ten Śląsk może coś pokazać i nie wiem, czy będzie lepszym Beniaminkiem. Trudno mi tak stwierdzić po dwóch kolejkach, ale po prostu trzyma się w lidze, zrobi swoje i parę cennych punktów na papierze lepszym rywalom wyrwie.
1: Niewątpliwie
3: ja stojąc w kontrze do was, to ja bym jednak pomyślał, gdybym był osobą decyzyjną w Rakowie, żeby wzmocnić środek obrony, bo to jest za sytuacja, że Jean Carlos Silva, czyli zawodnik raczej skrajnie ofensywny, wychodzi jako ten trzeci obrońca. No trochę się dziwiłem, jak to zobaczyłem, chyba nawet Raków tam podał skład na czterech obrońców przed meczem, no to raczej nie jest prawdą, patrząc na styl gry Dawida Kroczka. No nie zagrał najlepiej na tej pozycji, mówiąc delikatnie. Pomimo tego, że na ławce był Tudor i Napierek, którzy mogliby na tej pozycji równie dobrze zagrać. No ciekawe, myślę, że tam bym poszukał tych wzmocnień. Wiadomo, że napastnik też się przyda, a Oskar Repka, no po dobrym sezonie w GKS-ie, po przyzwoitym sezonie w Rakowie, no raczej teraz regresuje niż progresuje, ale kto wie, jak zobaczymy. A Śląsk, no też mi się podoba, fajnie to wygląda. Sam jest Stalar, ciągnie tą drużynę trochę na plecach. Rosiak też bardzo przyzwoicie wygląda. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego będzie.
1: Piotr sam jest Stalar, jeżeli dalej tak utrzyma formę, no to już można powiedzieć, że stanie się w pewnym sensie taką w obecnym czasie ikoną Śląska, no bo i w sezonie wicemistrzowskim grał bardzo dobrze. W sezonie spadkowym też grał nieźle. W sezonie, w którym Śląsk awansował, też grał bardzo dobrze. No i teraz też zaczyna bardzo dobrze ten kolejny sezon, więc wygląda to naprawdę super w jego wykonaniu.
3: Cała kariera w Śląsku.
1: Cała kariera w Śląsku, tak, bo jest wychowankiem.
3: Nawet nie był, Śląska. Nie, był wypowiedziany nie? Chyba raz, jest, ale był tylko wypowiedziany dwa razy, raz do Widzewa i raz do Gieksy.
1: Tak, ale no tą karierę na Śląsku kontynuuje, więc jest takie przywiązanie do tego. Kapitan zespołu, dokładnie. No dobra, Śląsk z Rakowem za nami i za chwilę już chyba po raz ostatni do was wrócimy.

0: No i teraz na sam koniec wybierzemy piłkarzy tej kolejki. No akurat w tym tygodniu nie wybierzemy najprzystojniejszych, ale ten segment na pewno jeszcze powróci. Nie wiem, czy przystojny jest Marko Božić, nie mnie to oceniać, ale na pewno jest dobrym piłkarzem, bo bramka i asysta, no to jest wynik warty odnotowania dla Wisły Kraków. Oprócz tego chciałem wyróżnić też wspomnianego już wcześniej Piotra Samca Tarara, no i Nika Pereca, który strzelił drugą bramkę dla Jagiellonii, więc dobrze zaczyna nowy napastnik właśnie tego klubu.
1: Okej, to ja wyróżnię Bartosza Nowaka, który też się wreszcie odpalił i strzelił gola, i dorzucę Jordiego Sancheza, kolejny mecz z golem, a wydawało się, że tak skuteczny może nie być, a radzi sobie doskonale w Ekstraklasie.
2: To ja powiem od siebie, dodam Rubena Winagr, bo naprawdę zasłużył za ten mecz z Zagłębiem, i jeszcze Iliesz Kulina, który no bramka, asysta także z Radomiakiem i jakby podtrzymał tą formę po meczu z Żyliną, więc chwała mu za to i liczymy na kolejne bramki w przyszłych meczach.
3: Bartek Kapustka, prawdziwy ile środka pola, najwięcej tych dribblingów i odbiorów za razem, naprawdę fajny mecz. I dam jeszcze...
0: Kapitan.
2: Czyli zagra z Bośnią w Lidze Narodów.
3: No nie mi to ocenia, jestem taki zimezowany betonowy Jasiu.
1: Akurat jak Kapustka gra dobrze, to go nie weźmie.
3: No to trzeba będzie przejść, może Radzio Murawski wrócił, taki doświadczony się przyda.
2: Michał Chapek.
3: Ale on teraz chyba w Ruchu Chorzów, o ile się nie mylę.
2: A to nie wiem.
3: Na pewno gdzieś w pierwszej lidze, ale mogę się...
0: No Ruch trochę cieniuje ostatnio i dwie przegrane na pewno.
3: Tak,
2: to właśnie lepiej.
1: W Ruchu Chorzów miał Chrapek.
3: Tak, i jeszcze do Dominika Grilla, bo z tego, że obronił karnego z
1: domena.
3: Domen, ojej, nie.
0: Bo to by się myli z tym wcześniejszym Słowakiem, co był w Piaście. On miał też Dominik na imię, tylko nie pamiętam jak
2: Dominik Holec.
0: Holec, tak.
3: Faktycznie.
0: On też w Lechu był.
3: Tak, prawda.

0: wytypowali wynik tego spotkania. Mi się wydaje, że będzie 1-0 dla Wisły z Płocka, dlatego że Wisła z Płocka gra raczej defensywnie, a myślę, że Wisła trochę będzie biła głową w mur.
1: Ja powiem, że 1-1, bo Wisła Kraków jeszcze nie ma remisu w swojej talii. I poza tym myślę, że Wisła Płock to jest taki przeciwnik, oczywiście, na którego mogą się nadziać ze względu na ich styl gry, ale są na tyle mocni ofensywnie, że coś do brameczki władują.
2: Ja tutaj od siebie powiem, wejdę wam troszeczkę na przekór. 3-0 dla Wisły Kraków.
3: Wow. Ja powiem, że Wisła Płock gra lepiej niż myślałem i nie ma też porażki, więc myślę, że właśnie zaliczy tą pierwszą w sezonie. Myślę, że jakieś takie 3-2 może się tak panowie rozstrzelają, może tam Marcin Fis znowu strzeli jakąś
1: bramę. Piasta też nikt nie podejrzewał, że będzie tak strzelał.
3: No właśnie.
0: Być może trener Majewski odkryje w sobie ofensywnego potwora, że tak powiem.
3: To chyba właśnie napastników tam trzeba jakiś.
0: No tak, przydałoby się, bo no, Said Hamulić to nie jest to.
3: Ale Olaf Kowalski miał momenty, jak na przykład bieg na
1: Kowalski dobry mecz zagrał teraz.
0: Nie, Kowalski dobry mecz. Zagrał nawet Hamulić tam.
3: W końcu grał na Wyspach.
0: Prawda. Kowalski, tak? No. Bo Hamulić mi się wydawało przez chwilę, że też grał.
4: Hamulić grał we Francji.
0: We Francji, dokładnie.
3: Prawie na Wyspach.
0: No prawie na Wyspach.
4: Prawie.
0: No dobrze. Jeszcze jedna kwestia. Mianowicie mamy w meczu Ferencvaroszu z Górnikiem na razie remis. 0-0 po pierwszej połowie. No i oczywiście to Ferencvaros jest tutaj jednak stroną dominującą, ale też Górnik jakoś sobie daje radę. 7-4 w strzałach dla Ferencvarosu. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie uda się coś tam ukuć.
4: To jest ciężki teren.
0: No, ciężki teren, warunki nie sprzyjają do gry w piłkę, jak to mówił bodajże Piotr Ćwierąg, tak, czy Piotr Celeban?
4: Ćwierąg.
0: No dobrze, my dziękujemy wam za ten Keks, za to kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, a dzisiaj byli z wami
1: Ziemowit Dziopa,
4: Piotr Stachura,
3: Maciej Chwaliński
0: i Wojtek Piasny. No i zapraszam oczywiście was do oglądania ekstraklasy, europejskich pucharów i wszystkiego, co jest związane z polską piłką. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Magazyn muzyczny.
1: Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dawno mnie tutaj nie było. Za mikrofonem Agnieszka Tułacz, za konsoletą także siedzi Agnieszka Tułacz i dzisiaj w wydaniu specjalnym magazynu muzycznego. Specjalnym dlatego, że o specjalnej godzinie, o 21.19 jeszcze nie zdarzało mi się zaczynać, no ale jest pierwszy czas na wszystko. I specjalnym także dlatego, że dzisiaj bardzo specjalny dla mnie temat. Oczywiście no to nie tak, że ja mówię o tym festiwalu od ponad roku. Nawet przed poprzednią edycją festiwalu i podczas niej mówiłam już o kolejnej. I to nie tak, że przy każdej okazji wspominam o artystach, którzy będą na nim występować. I to nie tak, że już wiele razy zapowiadałam na antenie Radia Meteor podczas magazynu muzycznego, kto będzie tam grał i dlaczego mnie to tak cieszy. Dzisiaj tę całą audycję muszę poświęcić off-festiwalowi. Dzisiaj w sposób może mniej ustrukturyzowany niż wcześniej, bo no tak jak mówię, wszystko co miałam do powiedzenia już zostało powiedziane. Ja chciałabym tylko po prostu, żebyście poczuli ten sam hype, który ja czuję przed tym festiwalem. Dzisiaj mamy środę, festiwal zaczyna się już w piątek. Piątek, sobota i niedziela będą spędzone przeze mnie i wszystkich pobratymców i fanów muzyki typu Offowej w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Jutro już zaczynają się wymiany opasek. Ja jeszcze tam jutro nie dotrę. Widzimy się w kolejce w piątek o 16. No i dobra, dlaczego mamy się tak hajpować? Kto wie, ten wie. Będzie drain.

No mówiłam, kto wie, ten wie, bo słuchajcie, jednym z headlinerów tego festiwalu w tym roku są razem Blade i Yung Lean. Wiadomość znana naprawdę nie od dziś i każdy, kto miał kupować karnet specjalnie na nich i każdy, kto już podekscytował się samym faktem tego, że znowu w Polsce występują Yung Lean i Blade, ale po raz pierwszy występują w Polsce razem. Zresztą to jest jeden z niewielu, jeden z pierwszych ich wspólnych koncertów. Właśnie zaszczyci nas na OFF Festiwalu, więc no, myślę, że jestem zupełnie usprawiedliwiona, że tak bardzo podniośle myślę i czuję się, jeśli chodzi o ten koncert. No myślę, że tysiące fanów w Polsce, oprócz mnie także. Także dobra, z Linem i z Blade'em zostaniemy jeszcze na chwilkę. I opowiem wam troszeczkę też o innych zespołach, które tam będą grały, no ale tak jak mówię, myślę, że znajdziecie sobie inne źródła niż ja, które powiedzą wam, dlaczego warto ich słuchać. Słuchajcie, my ich po prostu razem posłuchamy. Parę razy powiem oczywiście, dlaczego, skąd się wzięli i w sumie czemu macie iść na ten koncert, a nie inny tego dnia. Ale też w festiwalu najpiękniejsze jest to, że możecie zrobić to, co chcecie ze swoim czasem. I podczas kiedy trwają dwa koncerty, możecie iść na jeden, możecie iść na oba, ja tak planuję, albo możecie iść na żaden i jedząc ramen i pijąc piwko zero, z daleka posłuchać tego, co akurat dobiega ze sceny wam najbliższej. Ale dobra, ja się nagadam, ale jeszcze tutaj Sold Out musi polecieć.

We breathe out. On mówi, że time to die. Ja się absolutnie nie zgadzam. Takie wydarzenie jak Off Festival to nie jest time to die. Zwłaszcza jeśli na nich grasz, Younglin. No ale dobra. Słuchajcie. Younglin, Blade na scenie są od dawna. Umówmy się. To jest ponad dekada artyzmu, ponad dekada wydawania muzyki, ale też pojawiania się jako artysta, jako performer w zupełnie niezwiązanych, trudno jest tak powiedzieć o sztuce, ale naprawdę niezwiązanych z muzyką, także mediach. Ale nie tylko tacy artyści znajdują się na takich festiwalach jak OFF. Zresztą zauważyłam wspaniałą tendencję w ostatnich latach, że na festiwalach w ogóle w większości artyści to nie są największe gwiazdy wielkiego formatu. Oczywiście takie znajdują swoje miejsce na wielkich scenach, ale także to są artyści, którzy wydali coś w zeszłym roku i okazało się to ogromnym hitem, albo artyści, którzy gdzieś tam wygramolili się dopiero z podziemia i oni także znajdują swoje miejsce na scenach OFF Festiwalu, no bo od tego OFF Festiwal jest. Trudno mówić o undergroundzie w kontekście kolejnej artystki, którą przedstawię, bo jednak ona z undergroundu, trudno powiedzieć, że się wygramoliła, ona wystrzeliła w zeszłym roku swoim albumem I Love My Computer, no i właśnie o Nina Girachi. Myślę, że nie ma co dużo gadać, bo tak jak mówiłam wcześniej, na antenie tego radia już zostało powiedziane naprawdę wystarczająco. Ten album był uznany przez magazyn muzyczny za jeden z najlepszych albumów zeszłego roku i zupełnie słusznie. To, co ona robi z tym komputerem, no to jest jej sprawa. To, co chciała z nim zrobić w jednym z tytułów, to też jej, ale iPod Touch to piosenka, która może dotknąć nas wszystkich, nie tylko Ninę.

That's what it sounds like. Trochę się rozproszyłam, pozwolicie, że założę słuchawki, no bo ta piosenka po prostu sprawia, że chce się tańczyć. I'm sorry. Nina Girachi tworzy w słuchawkach coś, co można nazwać tylko po prostu najbardziej energicznym DJ setem świata. Bardzo się cieszę, że jej muzyka przyniosła na świeżo zupełnie taką jednak nostalgiczną nutkę starej muzyki tanecznej i bardzo nam się to wszystkim podoba. Więc tak, Nina Girachi zrobi ogień, tak jak ona ma w zwyczaju tak naprawdę, ale ogień taki wrażliwy. To no, słuchajcie, no, trzeba wsłuchać się też oprócz tego, że no, w basiki i rytm tej piosenki, to także w jej słowa, ale dobra, to zostawię wam. Mi troszkę brakuje czasu, a nie brakuje piosenek, które muszę dzisiaj puścić. Tak jak mówiłam, we're getting hyped, także słuchajcie, jeśli chodzi o DJ sety, to ich nie zabraknie na ofie, bo także oprócz tego, że na przykład Nina Girachi po prostu zrobi swoje tam za dekami, to The Dare albo Surf Gang także zaprezentują swoje DJ sety, nie koncerty, ale DJ sety. Jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Jestem bardzo ciekawa, czy The Dare zagra tę piosenkę.

That's what's up! No właśnie, to był DDR oczywiście. DDR o dziewczynach, jak zwykle. DDR jak zwykle o imprezach i o czym on tam jeszcze śpiewa. Zobaczymy, co puści na swoim DJ-secie. Ja jestem osobiście bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ DDR troszeczkę przyniósł z powrotem estetykę indie sleaze w ciągu ostatnich tam 2 lat na tapety i myślę, że jak on pojawi się w tym swoim garniaczku i jak znowu będzie próbował być jak troszeczkę LCD Sound System, a troszeczkę najbardziej cool, grimy DJ z Nowego Jorku, to ten DJ set może być naprawdę bardzo ciekawy. Zobaczymy, co on przyniesie. Zobaczymy, jak też amerykański DJ sprawdzi się na polskich dekach, ale myślę, że z tym nie będzie problemu, głównie dlatego, że polska publiczność zawsze dowozi. No ale dobra, DDR o dziewczynach, ale polscy artyści też mają coś do powiedzenia o dziewczynach. Żabson powiedział to o polskich dziewczynach właśnie, że one też potrafią trząść, ale czy polskie zespoły potrafią o nich śpiewać? Szajs i dziewczyny 1.

No, i poplumkali. To był oczywiście szajs. Mam nadzieję, że wytrzymaliście troszeczkę zmianę tempa, zmianę brzmienia. Szajs o dziewczynach z ich najnowszej epki. Bardzo polecam. Szajs, z tego jak sobie teraz słuchałam, to jest prawdopodobnie moja ulubiona iteracja takiego mało poważnego rocka w cudzysłowie. Rocka, który jest taki, uwielbiam to słowo, rozklekotany i eklektyczny, bo łączy ze sobą bardzo wiele różnych inspiracji. Poza tym właśnie nie bierze siebie bardzo na poważnie, ale jest naprawdę poważnie dobry. Szajs zagrają na scenie jazzowej, co ciekawe. Coś słyszałam, że z Mateuszem Tomczakiem, ale to jakby don't quote me on that. Szajs, który, no właśnie, śpiewa, gra, buja, że tak powiem. Jak mówię o takim roku typu niepoważny, chociaż no trochę niegrzecznie jest tak mówić o bardzo fajnych artystach, ale jak już jestem przy tym temacie, zagrają także Get Down Services, czyli trochę tak jakby Viagra Boys grali mniej ostro i bardziej brytyjsko, zresztą posłuchajcie, Eat Kish, Sleep and Repeat. I'm gonna hate your socks off.

Get Down Services. No, oni też sobie poplumkają. Fantastyczny zespół, który fantastycznie rozluźnia. A jak już jesteśmy przy tematach mniej poważnych, ale rozluźniających, albo może jeszcze inaczej, energetyzujących i sprawiających, że może nie chce się tańczyć, chce się wyskakać i wykrzyczeć. Headlinerzy tegorocznego festiwalu to Amel and the Sniffers. Więc na pewno będzie do tego okazja. Nie mogę nie powiedzieć o tym zespole, bo on się troszeczkę na ofie wziął znikąd, ale jak jesteśmy już po wielu miesiącach oczekiwania na ten headlinerski koncert, już wiemy od bardzo dawna, że Amel and the Sniffers będą headlinować Off Festival. Wszyscy przyzwyczaili się do tej myśli i teraz dla mnie to ma ogromny sens. W zeszłym roku na Offie mega furorę zrobiły Lambrini Girls na przykład. Na festiwalach tych takich bardziej głównego nurtu w Polsce często ludziom po prostu brakuje tego miejsca pod sceną, żeby móc, no wiecie, wbiec sobie w mosz, wbiec sobie w pogo, czasem zdjąć koszulkę, a czasem zgubić buta. I mam nadzieję, że Amel and the Sniffers stworzą do tego także przestrzeń. Mam nadzieję, bo nie wiem, Lambrini Girls i to, że robiły wieże pod sceną, będzie trudno przebić, ale tutaj na headlinera chyba zleci się jeszcze więcej osób i jeszcze więcej energii. You should not be doing that. No dobra, Amel, nie, kim ty jesteś, żeby nam mówić, czego mamy nie robić pod tą sceną?

Amel and the Sniffers. Nie zabraknie gitarek na tym off-festiwalu. Chyba jak zwykle, ale no nadal bardzo mnie to cieszy. Oprócz tego, że Amel and the Sniffers headlinują ten festiwal, oprócz nich także headlinerzy i w ogóle main scena nie zawodzi, jeśli chodzi o takie bardziej rockowe brzmienia, to mamy scenę irlandzką, a na niej Mayol, Madrasalak, The Mary Wallopers i oni. Chuck.

chodzi o czołg, to mam bardzo wysokie oczekiwania i bardzo duże nadzieje. Ten zespół nie brzmi tak bardzo dobrze i fantastycznie na nagraniach, jakbym tego chciała, choć brzmi no, bardzo dobrze i całkiem fajnie. Może nawet fantastycznie ktoś mógłby powiedzieć, ale faktycznie ich ostatnia epka i w ogóle ich ostatnie wydania dla wielu osób były lekko rozczarowujące, więc tym bardziej idę na to czołg w czasie, kiedy gra OK Lu, żeby wbiec w środek i zobaczyć, czy potrafią na żywo zrobić to, co myślę, że będą potrafili. Ale dobra, może przestańmy o tych moszach i pogo, bo tego na pewno nie zabraknie jeszcze nawet w tej audycji, a co dopiero na samym festiwalu. Porozmawiajmy o zespole, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, ale myślę, że on sam chciałby przedstawić się na nowo. Mówię oczywiście o Black Country New Road, którzy wracają do Polski po raz pierwszy od zmian w składzie zespołu. Zmian, o których no, każdy fan już słyszał. Isaaca nie ma, no nie, że nie ma z nami, on żyje, ale nie ma w zespole już od lat, można powiedzieć. Po ich wydaniu Forever How Long recenzje były różne, były zmienne, zdania są bardzo podzielone, ale jednak nie można odmówić temu zespołowi, że zmienił się. Zmienił się właśnie może na lepsze, na pewno odnalazł się w nowej rzeczywistości, którą zaserwował mu los, to znaczy to, że zmienia się frontman. Jak zmienia się frontman zespołu, co nie dzieje się wcale tak rzadko, to zazwyczaj cały zespół w ogóle rozpada się i nie wie, w którą stronę iść, bo stracił te, trudno mi jest powiedzieć gwiazdkę, ale jakąś twarz i kierunek tego, gdzie idzie ich muzyka i to, jak będą brzmieli w przyszłości. Black Country New Road odnalazło się w tym wszystkim i brzmią jak Black Country New Road, tylko inaczej. Świeżej, weselej. Zresztą posłuchajmy sami. Black Country New Road i Bestie.

Black Country New Road robi to, co Black Country New Road robić potrafi najlepiej, czyli wzrusza. Po prostu. Mówiłam, że radośniej, że świeżej. Nie wiem na ile możecie zgodzić się ze mną, że ich nowy album jest bardziej radosny lub świeży niż poprzednie. Jest także bardzo dobry. I myślę, że jak już zespół chce nam przedstawiać się na nowo, to należy dać mu szansę i odwiedzić ich koncert na OFF Festiwalu. I w mojej głowie w line-upie OFFA wiele zespołów, wiele artystów ma takie swoje siostrzane, bliźniacze akty innych artystów i może niektórzy zjedzą mnie za takie porównanie, ale ja widzę tutaj bardzo mocne połączenie takie czy brzmieniowe, czy klimatyczne, czy emocjonalne. Może po prostu w wielu moich playlistach oni spotykają się obok siebie. Na OFF-ie zagra także Wednesday. Zespół, który jakichś bardzo dramatycznych zmian nie miał, bo miał bardzo dramatyczne może historie prywatne, ale o tym ja za wiele nie wiem i opowiadać nie będę. To jest ich sprawa. A my posłuchamy sobie teraz Townies. No, już tak ułożyłam ich obok siebie. Nie stykają się na OFF-ie na szczęście, więc oba koncerty będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć.

0: Wednesday. No, mam nadzieję, że też słyszycie to, co ja tutaj słyszę, czyli mocne powiązanie z Black Country New Road, ale dobra, nie skupiajmy się na tym, jak podobne albo niepodobne są zespoły, po prostu idźmy ich doświadczyć. To chciałabym właśnie tą całą audycją przekazać. Wiecie co, kończy mi się czas, ale na szczęście mogę pozwolić sobie na to, żeby ta audycja troszeczkę się przedłużyła. Więc przed nami jeszcze bardzo dużo muzyki. Troszeczkę mojego gadania, naprawdę staram się nie rozgadywać za mocno, ale niestety o tym artyście i o tej piosence będę troszeczkę musiała, bo ja wiem, że o nim to naprawdę już mówię przy każdej okazji, więcej niż o samym o festiwalu, mam wrażenie, że bo mówiłam o jego całej letniej trasie także już 5 razy, przynajmniej tyle naliczyłam w mojej głowie, i na których festiwalach w Polsce on zagra. Nie mogę sobie odmówić tego, żeby także dzisiaj, zwłaszcza po 22, nie puścić tej piosenki. Tylko najpierw For Legal Reasons.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
0: Bo ja w sumie nie jestem pewna, czy on tutaj wulgaryzm zawarł, czy nie. No mówię oczywiście o Drabuszejce. O Drabuszejce, który robi tour po każdym festiwalu, z tych dużych w Polsce, no i na Ofie także zagra. Na Ofie zagra w tym samym momencie, co zespół Mlecze. O nich też także zaraz pomówimy. No ale dobra, dajcie mi posłuchać tego chociaż jeszcze raz na antenie Radio Meteor. To nie jest pierwszy ani ostatni, kiedy wam to serwuję. Mam nadzieję, że nie jesteście jeszcze sick of me. Back on my bullshit. I'm sorry, Lecimy on dance.

Dziękuję za cierpliwość, wyrzuciłam to z siebie. Mundens, Drabuszejka, Szafter. Szaftera chyba nie będzie, chyba że będzie. Kto wie, kogo wyciągnie Drabuszejka na scenę na swoim secie. No ale właśnie, Drabuszejka będzie, tak jak będzie wszędzie, bo był już na Openerze, był w Nuance Barze, będzie na Ofie i będzie na 3Erze. I aż mi się zrymowało. Tak bardzo, tak mocno zaplanował sobie tę trasę letnią po Polsce. No i co? No, pozostaje mu życzyć, żeby to trwało jeszcze dłużej. Mam nadzieję, że w tym roku przyjedzie jeszcze do Poznania, żebyśmy mogli go zobaczyć także u nas na rodzinnym, rodzimym podwórku. A z Szafterem wystąpi także jeszcze na Great September. Także słuchajcie, jeśli nie możecie go zobaczyć tutaj, to zobaczycie go gdzieś indziej. I co? Mam nadzieję, że także poza granicę Polski z tym wyjdzie. A co do tego, kogo wyniesie na scenę i wyciągnie na scenę, to... Oprócz tego, że Sick Moves, bo wiem, że jak widziałam go na Openerze, to w ciągu pierwszych 2 minut zrobił stanie na rękach i salto, to... No i mam nadzieję, że zobaczy to na Ofie także, tym razem z bliska. To także towarzyszy mu Holak jako gitarzysta i tego też nie mogę się doczekać, bo to, jak jego gitary brzmią na żywo, to jest coś innego. I myślę, że jeśli nie jesteście przekonani, a wiem, jak wielu ludzi nie jest... To, że to was troszeczkę przekona. Ale dobra, pozwolę sobie też troszeczkę teraz zwolnić. Mówiłam o DJ setach i mówiłam, kto te DJ sety będzie robił na Ofie, bo to nie są tak bardzo oczywiści artyści, to nie są po prostu DJ-e. No oczywiście DDR jest producentem oraz DJ-em, ale Surf Gang? Tego się nikt nie spodziewał i po ich secie naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, no ale możemy przynajmniej sobie posłuchać Minty, Surf Gang z Mike'em. Hey,

Dobra, a jeśli chodzi o sety, że tak powiem, legendarne, no myślę, że takim surf gang można nazwać. No nikt nie spodziewał się, że oni w ogóle powstaną, żeby powstaną, no nie z kolan, po prostu wyjdą z tego podziemia, do którego zakopali się z powrotem, żeby wrócić do nas i zagrać secik. No, ja nie mogę się doczekać, jestem bardzo ciekawa, co od nich usłyszę, no bo The Dare jestem w stanie sobie wyobrazić. A co zaserwuje nam Surf Gang na swoim DJ secie jest dla mnie tak naprawdę zagadką. Nie jest dla mnie zagadką jednak to, co usłyszymy na mainie od pewnej legendy już, na pewno kultowego artysty, którego po prostu, to wiem, że jego nie możecie się doczekać.

Tak, właśnie was zmyliłam tutaj, Earl nawet nie rapuje i nie będę puszczać jego rapu dzisiaj. Kto zna Earla, ten kocha Earla, tak naprawdę. Kto zna go od dawna, ten uznaje go za artystę kultowego i bardzo ważnego. A kto poznał go później, te relacje dopiero z nim nawiązuje. To wszystko zobaczymy na głównej scenie Off Festiwalu już w ten weekend. A ja, jeśli chodzi o rapujących już artystów, pozwolę sobie puścić kogoś i pozwolę sobie go nazwać tak, jak go często nazywają. Polski Earl Sweatshirt. Choć uważam, że niesłusznie i choć on sam w wywiadzie z Radiem Meteor przyznał, że to nie o to chodzi, żeby porównywać się nawet do kogoś takiego jak Earl, kto jest ważnym artystą także dla niego. Chodzi o to, żeby być sobą, być autentycznym. I on autentyczny na pewno jest. Poznański dżem. Poznańska perełka i artysta, który w Poznaniu znany być powinien każdemu, wystąpi na Off Festiwalu Kaiser.

Mówiłam już o artystach, których nikomu nie trzeba przedstawiać i o artystach, którzy chcieliby przedstawić się na nowo. Kajzera chcę wam przedstawić oczywiście, ale no z nim też mam nadzieję, że poznacie się sami. Poznacie się sami słuchając go i odwiedzając go na koncercie na OFF Festiwalu. A kolejny artysta to jest jeden z tych, których nie powinno być potrzeby, żeby go przedstawiać. Może je po prostu puszczę. Puszczę i opowiem to, co mam do opowiedzenia o nim.

nie powinnam tego artysty przedstawiać właśnie dlatego, że... Czy on jest każdemu znany? Może nie z ksywy, a tym bardziej imienia i nazwiska, ale na pewno z jego brzmienia. Bo jego brzmienie oprócz tego, że... no oczywiście mówimy o Clams Casino, bo tego jeszcze nie powiedziałam. Jeśli mówimy o Clams Casino, to mamy już pewien obraz w głowie tego, jak to będzie brzmiało oraz obraz tego, co on w ogóle wyprawiał na światowej scenie. Bo to jest producent, który... odegrał ogromną rolę w narodzinach całego gatunku, całego cloud rapu, nazywany jego ojcem lub ojcem chrzestnym, co moim zdaniem jest bardziej trafne, sprawia, że jego kompozycje lub kompozycje nim inspirowane są naprawdę rozpoznawalne po kilku sekundach. Współpracował z A$AP-em Rockiem, z Lil B, z Maciem Millerem, The Weeknd, Georgie czy Lil Peepem, więc tak... Clams Casino wam więcej przedstawiać faktycznie już nie będę. W ogóle może troszeczkę skręcimy, jeśli chodzi o brzmienie w tej audycji i posłuchamy czegoś, co już z rapem niewiele ma wspólnego, ale z klimatem ma wspólnego bardzo wiele. Później wrócimy sobie do jeszcze kilku dużych przebojów, które czekają nas na Off Festiwalu, bo tak jak już tutaj siedzę, to nie mogę się oprzeć, żeby jeszcze raz nie puścić Nina Jirachi albo Yang Lee. Ale musimy powiedzieć też jeszcze raz o gitarkach i musimy powiedzieć o przewspaniałym Sunny Day Real Estate. Kolejny zespół, który jeśli go znasz, to go kochasz. I jeśli go znasz od dawna, to on naprawdę coś ci zrobił w sercu i w mózgu. A jeśli znasz go od niedawna, to masz teraz niesamowitą okazję, żeby te relacje z ich muzyką nawiązać i zobaczyć ich na żywo, co jest... bardzo niespotykane. Nawet nie pamiętam, kiedy oni ostatnio grali w Polsce. Chyba grają po raz pierwszy. Don't check me on that. Ja tutaj tylko wajbuję. Ja tu nie przyszłam wam przedstawiać artystów. Sunny Day Real Estate, czyli prawdziwe emo i prawdziwe gitarki. In Circles z ich największym przebojem na głównej scenie Off Festiwalu.

z tych zespołów, które, tak samo jak Clamps Casino zresztą, jedni z tych artystów, którzy nawet jeśli nie są ci znani z nazwy albo z albumów, singli, największych przebojów, to są ci znani z tego, jak brzmią, jaki wpływ mieli na swoje gatunki. O Clamps Casino już się wypowiedziałam, już to zostawię, ale o Sunny Day Real Estate trzeba mówić więcej. To jest zespół, który mimo tego, że nigdy nie osiągnął jakiegoś ogromnego komercyjnego sukcesu, to prawdopodobnie jest jednym z najbardziej wpływowych zespołów ostatnich dekad. Uznawani za twórców drugiej fali emo, uznawani za... ich debiutancki album jest uznawany za jeden z najważniejszych płyt w historii emo i wywiera wpływ na zespoły do dziś. A także myślę, że też dobrze słychać w tym, jak obecnie... A także myślę, że w tym, jak brzmiał ten zespół na początku, dobrze słychać to, co obecnie robią jego członkowie, bo sprawdziłam sobie i ciekawostka, że perkusista i basista zespołu Sunny Day Real Estate później dołączyli do Foo Fighters. No i co? Foo Fighters jest fantastyczne i oni odnieśli już ogromny sukces. No właśnie. Tak to wygląda z zespołami, które mimo tego, że może nie robią największych liczb albo nie są najwyżej na listach przebojów, mają po prostu tam troszeczkę niżej największy wpływ na to, jak wygląda później muzyka popularna. Tak się mówi, że ulubiony artysta twojego ulubionego artysty. Tak jest troszeczkę z Sunny Day Real Estate, tak jest troszeczkę z Clamps Casino, ale nie wiem, czy tak jest z zespołem, który puszczę wam teraz. Na pewno to jest zespół, który Sunny Day Real Estate nasłuchał się całkiem sporo, ale nie tylko ich, bo nasłuchał się także Alice Phoebe Lou albo Clairo. I śpiewają po polsku, i śiewają przepięknie. I ja o tym zespole mogłabym mówić bardzo, bardzo długo, ale to jest też jeden z tych zespołów, o których bardzo, bardzo wiele już powiedziałam. Powiem to, co mówię zawsze, kiedy pojawia się na antenie Radio Meteor. Radio Meteor i magazyn muzyczny było jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą rozgłośnią, która na swojej antenie gościła Mlecze. To było przy ich pierwszym albumie, ale przy ich drugim albumie musimy się też troszeczkę w nich zagłębić. Także teraz tracę czas.

Dobra, miałam się rozgadywać, ale powiem wam po prostu to, że album Niebieski od Mleczy, który wyszedł w zeszłym miesiącu, po prostu polecam. I bardzo polecam pojawić się na koncercie Mleczy na OFF Festiwalu. Co prawda on jest w tym samym czasie co Drabuszejka, także we mnie dwa wilki tutaj ze sobą na pewno bardzo mocno walczą, ale mam nadzieję, że dla was wybór będzie troszeczkę łatwiejszy. Zauważcie w ogóle, że podczas tej audycji w ogóle nie skupiałam się na tym, kiedy każdy z tych koncertów jest. Bardzo bym chciała, żebyście, jak już wybieracie się na festiwal, sami ułożyli sobie w głowie, co, gdzie i kiedy zamierzacie odwiedzić, ale także dali się zupełnie ponieść fali tego, gdzie ta muzyka was zaprowadzi i może gdzieś tam właśnie zajrzeć na koncert, na który nigdy byście nie pomyśleli, że los was zawiedzie. Może stanąć troszkę dalej na jednym z koncertów, na który bardziej czekaliście, tylko po to, żeby dać sobie tę szansę, że okej, może także pójdę na inny. I na pewno życzę wam tego, żebyście odkryli coś fantastycznego na tym festiwalu, jeśli będziecie mieli na to czas pomiędzy swoimi osobistymi gwiazdkami. Także tak, nie mówię co i kiedy odwiedzać, po prostu razem cieszmy się tym, że ten festiwal się odbywa. Kurczę, jak ja kocham festiwale. Dobra, jeszcze posłuchamy troszeczkę bardziej Smentów, ale obiecuję, że zaraz was znowu rozruszam, bo musi wrócić piosenka, którą próbowałam puścić na początku i która ze mną nie współpracowała, a ja nie opuszczę tej audycji, póki jej nie puszczę. Ale dobrze, na razie Hate Rock i koncert, na który bardzo czekam, który ma szansę być najbardziej hipnotyzującym na tej edycji OFF Festiwalu. Tutaj z krótkim utworem Kiss, Kiss and Rhinestones, ale ich twórczość taka krótka i taka prosta jak ten utwór nie jest. Także polecam, żeby zagłębić się w nią później troszeczkę głębiej, a tutaj pozostaną z nami tylko na te dwie minutki.

No, mówiłam, że troszeczkę zwolnimy. I tak jak mówiłam, teraz pozwolę sobie po prostu na freestylu wrócić do pewnych piosenek, których nie miałam okazji puścić na początku tej audycji. Chciałabym też w tym miejscu nadmienić może też innych artystów, którzy zagrają na festiwalu, których mimo bardzo obszernej audycji nie zmieściłam w dzisiejszej selekcji, ale to skończyłoby się na tym, że przeczytałabym cały line-up prosto z Instagrama o festiwalu i mówiła o każdym artyście, dlaczego warto go odwiedzić. Powiem od siebie jedynie to, że Los Tutanaka to jest koncert, którego jeśli lubicie muzykę typu dziwna, hipnotyzująca i zupełnie nieoczekiwana, to jest to, co musicie odwiedzić. Chciałabym ze wszystkimi z was zobaczyć się na koncercie Swady i Nichosa, którzy swoim podlaskim bouncem potrafią naprawdę rozbujać każdą publikę, dla której grali. A uwierzcie, widziałam ich kilka. Tam też wpadnę na pewno co najmniej na jeden utwór. Na pewno warto zobaczyć, co szykują Ludzie Wschodu. Bardzo enigmatyczny projekt. Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię. No, można się spodziewać, że zagrają nową Aleksandrię Siekiery, ale w jaki sposób i kto to będzie? Zobaczymy. No, myślę, że tutaj możemy spodziewać się pewnych niespodzianek, jeśli chodzi o skład zespołu. Na pewno w składzie zespołu będzie zespół Alarmę, który także zagra swój własny koncert na Ofie i tam również polecam zajrzeć. No i dobra, bo kończy się na tym, że faktycznie czytam cały line-up, także dobra, jeszcze szybko. Okej, Lu, jeszcze Johnny Marr, jeszcze Def Heaven i jeszcze Current Joyce. W ogóle to idźcie na Rusowskiego. Chatpile, nie możecie opuścić. Chatpile. Los Tutanaka, to już powiedziałam. Hate Rock, to też już powiedziałam. Będą grali Witch. Niesamowity pustynny blues, którego też nie możecie opuścić. Zwłaszcza jeśli będzie upał, taki jak był dzisiaj, ale na Ofie, znając życie, będzie padało. Na Witch w każdym razie też idźcie. Będą także Frankie and the Witch Fingers. Zagra także Atol, a zaraz obok nich Buja Turla. Niesamowity, bo widziałam nowy zespół na polskiej scenie niezależnej, po którym jeszcze nie wiadomo do końca czego się spodziewać, bo jedyne co możemy od nich usłyszeć w internecie to co gdzieś tam kiedyś wrzucili z live'a na YouTube'a. Żadnych streamingów jeszcze nie mają, może jeszcze w ogóle nie mają. Czy będą mieli? Nie wiem, ale będą na Ofie i na pewno tam polecam zajrzeć. I dobra, bo się nagadam i ten line-up sami możecie sobie sprawdzić, a ja puszczam te piosenki, które miałam puścić na początku. Ta jedna jest z dedykacją. Pozdrawiam.

0: Mówiłam na początku, no będzie Drain. Kto wie, ten wie. To był Younglin, to był Blade i to był Highway Patrol, a ja już jestem w takim trybie, że po prostu przypomina mi się, na który koncert jeszcze zamierzam iść lub zajrzeć przynajmniej na tym festiwalu. No i kurczę, ostatnio przypomniałam sobie o nich i teraz przypomniałam sobie, że w zasadzie już na antenie mogę ich puścić, tylko ponownie for legal reasons pozwolę sobie. Momencik.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
0: Czy oni tu zawarli wulgaryzmy? Chyba tak, nie wiem. Do końca nie jestem w stanie zrozumieć, co on rapuje. No ale posłuchajcie tego.
2: Dzień dobry, Polsko.
3: Dzień dobry.
2: Myślę, że masz wolny wybór. Nieważne, kto...

0: narwany wóz za góry przeciął, nie zna wcale się zajmę rzeczą.
1: Ale chujnia.
2: Podsumował, dziękuję bardzo. No nie wiem, czy aż tak bym to opisała, ale kurczę, ja to mam słabość do tego typu muzyki. Czy to rap? No tak, to jest na pewno wyrapowane. Co tam się dzieje na bicie? Totalnie nie wiem. Jeśli chodzi o takie perełki z polskiej sceny, to szukajcie tego na mniejszych, tych mniejszych publikach i mniejszych scenach o festiwalu. Oczywiście tam w mojej głowie każda scena jest tak naprawdę sobie równa, no ale wiadomo, to co na mainie, to na mainie, a to co na eksperymentalnej, to na eksperymentalnej. Na pewno też polecam odwiedzić scenę Blika, czyli prawdopodobnie najmniejszą, choć przypuszczam, że w tym roku troszeczkę ją powiększą. Najmniejszą z tych, które znajdują się na terenie festiwalu, właśnie dlatego, że tam, zwłaszcza tych polskich artystów, można po prostu gdzieś tam w biegu sobie odkryć. No i właśnie tam wystąpi PGR i tam na pewno te kontrole obrażeń usłyszymy. Dobra, jeszcze się nie żegnam, bo jeszcze mi się kolejne rzeczy przypominają, ale teraz muszę puścić to, z czym wstrzymywałam się od ostatnich 10 minut i utwór, który miał polecieć na samym początku tej audycji. I ja tutaj włączam sobie głośniki na full i mam nadzieję, że wy też. I nie mogę się doczekać, aż usłyszę to na żywo. Nina, co ty chcesz zrobić z tym komputerem?

Nina Giraci. Oczywiście. Księżniczka muzyki tanecznej ostatnich dwóch lat i jej My Computer. Co ona będzie z nim robić na scenie? Zobaczymy. Co ona zrobi z tym komputerem? Zobaczymy. Mam nadzieję, że po prostu wtedy wszyscy razem wyskoczymy się. No i właśnie. Kurczę, kocham to w festiwalach też, że każdy dzień jest taką taką przygodą, bo niby wiesz, na co dzisiaj idziesz, ale w sumie nie wiesz, na co trafisz pomiędzy. A jak zaczyna się robić już naprawdę ciemno i naprawdę późno, to trafiasz na rzeczy, których nigdy w życiu byś sam sobie nie puścił, albo może puściłbyś, żeby sprawdzić, ale może coś nie siada, albo siada, ale tak trochę zapominasz, ale kurczę, jak na żywo to buja. Tego nie słyszałam na żywo. Do tego, co teraz puszczę, przekonałam się już na streamingach i wiem, że jeśli na żywo to usłyszę, to właśnie będzie to dla mnie część tej przygody, kiedy staję, pobujam się i świetnie się bawię.

0: Jeśli chcecie usłyszeć, co słucha wasza stara, no to poleca się na OFF Festiwalu AGNT. A ja byłam Agnieszka Tułacz i powoli się z wami żegnam, bo zaczynam już tutaj troszeczkę za bardzo dobrze bawić się sama w tym studio. Byłam ja za mikrofonem, byłam ja za konsoletą z moją selekcją OFF Festiwalowej muzyki. Tutaj jeszcze was zostawię troszeczkę z utworami innych artystów, o których też nie zdążyłam nawet wspomnieć, że w ogóle grają na tym festiwalu, więc teraz szybko, w szybkiej rundzie wymienię, że są to OK Lu, że są to LSD and the Search for God, są to Błoto i są to Duszno, więc do mniej więcej 23.10, 23.15 pozostajecie z muzyką specjalnie dobraną dla was na ten wieczór przeze mnie, Mua z OFF Festiwalu. No i co, mam nadzieję, że widzimy się pod sceną. Mówię już coraz szybciej, bo naprawdę czas z czasem dziś przegięłam, ale kurczę, no. Co można zrobić, kiedy muzyka jest dobra? Teraz dżingiel.
1: Magazyn muzyczny.
0: I ja się żegnam. Dobrej nocy. Widzimy się w Katowicach.

0: promocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
1: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd.

0: Bardzo proszę.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
5: Autopromocja.
6: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
7: Radio Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na was.
4: Radio Meteor. I'm the kind of man that recognizes talent. And when I find it, I put it to work. Maybe you forget I'm straight from the trunk. I know that's what canceled my theory.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
4: Autopromocja.
5: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
6: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.